Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długo.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: To jest Radio SK.
2: Mes Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
3: Dzień dobry, suwałki, tak przez delikatne chyba zęby musimy to mówić, ależ zimno, jakaś piątka, szóstka na plusie, te wartości oczywiście w ciągu dnia będą nam jechały do góry, dzisiaj prawie 12, dużo chmur, ale i delikatne słońce również może się pojawić.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest szósta, Paulina Horbaczowska, to jest SK News. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie drony uderzyły we Lwów. Nad ranem słychać było tam eksplozję. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołano, ale możliwe są kolejne. Rosjanie zaatakowali też Kijów. Pocisk uderzył w wieżowiec. Zginęły dwie osoby. Więcej patroli przy szkołach i całodobowy monitoring internetu. To decyzje porządowej na Radzie w sprawie przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło m.in. w Warszawie i na Mazowszu. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
5: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
6: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
5: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
4: Po ponad 30 latach wraca profil lotniczy w Zielonej Górze. Od września przyszłego roku klasy o takim profilu otworzy 4. liceum ogólnokształcące.
2: SK Suwałki News.
7: Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie ma nowy sprzęt do akcji ratowniczych na wodzie. Strażacy dostali 2 zestawy suchych skafandrów, które poprawią ich ochronę i widoczność podczas działań. To ostatnia szansa, by dołączyć do Suwałki Gospel Kids. Nabór będzie w czwartek o 15.30 w Suwalskim Ośrodku Kultury. Na przesłuchaniu śpiewamy piosenkę w języku polskim. O zamarzniętym Bajkale, jego przyrodzie i polskich badaniach opowie Piotr Malczewski. Spotkanie będzie w piątek o 18 w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: Poniedziałek.
9: Ura!
8: Pokonany!
9: Hurra!
8: Wygraliśmy z nim! Więc teraz, słuchajcie, ja to wiem, ja to czuję. Teraz już tylko luźniutko lecimy sobie w stronę weekendu.
10: No mam nadzieję, że tak będzie i twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi.
9: Idźmy tym torem, idźmy zawodami. Jakie zawody są z nami z samego rana? Odzywajcie się, trąbcie, dzwońcie, alarmujcie!

0: zawód piosenkarka, czyli Sanach. Ona już nie śpi, obudziła się, jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Nawet zawód milionerka w jej przypadku, co?
0: Ale jak ona zawodzi? To jest, ona tak zawodzi, że cały Stadion Narodowy wyprzedany.
2: Rzeczywiście, to nawet nie jeden Stadion Narodowy, kilka Stadionów Narodowych poprosimy oczywiście. Pytamy, jakie zawody są z nami, cenimy was za waszą pracę, za to, że wstajecie rano, że pomagacie nam. Co robicie? Pochwalcie się.
3: Hej Kama, hej Janka, hej Wiktor, hej wszystkim słuchaczom. Ja się chciałam tak tylko zapytać, gdzie jest to ciepełko, co jeszcze nie tak dawno było. Ja oficjalnie dzisiaj otwarłam pierwsze skrobanie szyb. Jakby co, to dzwonię z Wielkopolski, powiat leszczyński, hejka jeszcze raz.
2: Zawód hejka,
0: tak wyczułem. To chyba słuchajcie, no, zimno poszło do pracy, to ciepło ma urlop, no przecież to jest jasne. No.
4: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pozdrawiają. Wracam z służby nocnej. Pozdrawiam Radio SK i wszystkich słuchaczy.
2: Sokiści, Straż Ochrony Kolei.
0: Nie, to są ci, co soki wyciskają rano, żeby świeże były.
2: Tak. Ja wczoraj miałem fajną historię z pociągiem. Wsiadłem i pojechałem nie w tym kierunku. Ale było fajnie.
0: Byłeś jak Maryla Rodowicz.

0: 18 po 6.
1: Poranne pracowanie.
2: Śmiesznie to za chwilę będzie.
3: Jadzia, jesteś spoksik i jesteś toksik, jak Britney Spears.
1: Co?
3: Ja tak w internecie wiem.
4: Co ty, jak ty rozmawiasz z panią?
3: No.
5: Co? Co ty do mnie
1: dzień
5: mówisz?
1: Co ty dzień do mnie mówisz?
5: Dzień cześć dobry, młodzieży.
1: Cześć młodzieży. No,
5: tak młodzież mówi.
4: Czekamy cały czas na wasze sygnały, jakie zawody są z nami. Teraz zawód prasowanie, to jest też bardzo ważna kwestia.
1: Bar.

0: Ja się zawodowcem u mnie w domu.
1: Tak, naprawdę? Profesjonalnie, to kurde, pracowaczka chyba.
2: A to się samo nie rozprostowuje na ciele?
3: Tak, cały czas widzę, że próbujesz. Jeszcze sukces nie został osiągnięty.
2: Prasujemy,
3: ale
2: sprawdzamy prasę.
3: A propos sukcesów, no właśnie, okazuje się, że kiepski sukces ma system kaucyjny w Polsce.
2: Jak kiepski?
3: No bo wielu Polakom się to nie podoba.
0: A co się nie podoba?
3: No, 44% narzeka na to, że butelki zajmują im miejsce w domu. 35%, że automaty się psują. A 20%, że odnoszenie butelek zabiera im cenny czas.
2: A kogo pytali? Wyborców Konfederacji.
0: Słuchajcie, no to rzeczywiście, no przegronam, może coś się zmieni, ale mamy pytanie do ciebie, droga Jadziu.
2: Tak, co się tobie w tym systemie kaucyjnym nie podoba?
1: Mi się wszystko podoba.
0: Wszystko. A ile butelek oddałaś?
1: Wszystkie. Jak miałam?
4: To dobrze. Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Czyli stan konta się u ciebie zgadza?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.

0: No dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dobrze ci idzie.
1: Instrument tak pięknie ziewa, że aż się zatkałem. Patrzyłem jak ziewa tak pięknie. Słuchajcie, no takie mamy widoki dzisiaj samego rana. Piękne.
0: No jest, w końcu jest 6:30 rano, prawie, no proszę się nie dziwić, że ludzie się mają.
2: Ale poczekaj, bo są zawody, tak zwani słuchacze na szóstkę, którzy od godziny 6:00 albo czasami nawet wcześniej już nie śpią, mkną do pracy lub w tej pracy już od dawna są.
3: Cześć Eska, tu Małgośka, jak zawsze o 6:00 rano jadę na sprzątanie klatek. Pozdrawiam, cześć.
1: Dziękujemy za takie czyste klatki, piękne, wspaniałe. To jest naprawdę, no, duża rzecz.
0: Kury też czysto. Dziękują.
2: A wiesz, jak kury dziękują?
1: No, kukuryku.
2: Właśnie bałam się, że to powiesz.
0: Dowcip mi się przypomniał, ale wiecie, że w moim przypadku to są nieśmieszne dowcipy.
1: No, to nie mów.

0: SK. Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzień dobry tym, co już na nogach przed wschodem słońca. Tak jest, skróciły nam się dni w październiku, no ale i też ochłodziły. Ruszamy na poranku, który jest chłodny, no w ciągu dnia na pewno będzie lepiej. Dzisiaj zobaczymy 12 na plusie. Padać nie powinno, no co innego, jutro wtedy pokropi.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Przełom w sprawie pożaru stacji Starlink na Mazowszu. Podejrzani zostali zatrzymani w Niemczech, to 2 obywateli Turcji. Teraz czekają na przekazanie polskim służbom. Więcej o tym w kolejnym SK News. Zmiany cen paliw na stacjach. Benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, za diesla 8,02 zł.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
8: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. W zaległym spotkaniu GKS Katowice pokonał Wieczystą Kraków 2-1. Liderem Ekstraklasy pozostaje Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Bergsem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej odpadł też Amerykanin Ben Shelton, a to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
0: Jankes,
10: Gama i Wiktor
0: w Radiu SK.
11: 6.31, dzień dobry, witamy. 29 minut do godziny 7, ale dobry, jestem z matmy. Hej!
12: Wow!
13: Tak sobie chciałbym.
11: Wow. Daj mu 5 minut, żeby sobie nie myślał, że jest taki idealny.
12: Kreatywna księgowość to się chyba nazywa.
11: Dobra, pytamy o zawody z samego rana.
14: Cześć, jestem Kasia, jestem ratownikiem medycznym i właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam.
11: Kasia, jedyne co mamy ci do powiedzenia to szacun przez wielkie szy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Miley Cytrus w Radiu SK 22 minutki do godziny 7.
1: Chciałabym mieć taki głos jak ona.
0: Takiego cytrusa.
2: Nie tylko święta, to będą pomarańcze.
0: No, herbatka z pomarańczą.
3: I rajstopy pod choinką.
2: Tak, i skarpety, bo mi się, ja ostatnio znalazłem taką dziurawą, to poproszę nowe.
3: Dobrze, dobrze, zapamiętane, zapisane. Natomiast nie wiem, co 35-latek z Siedlec dostanie na święta. Prawdopodobnie paczkę do aresztu. Dlatego, że pan zgłosił się na policję, bo ktoś mu podobno ukradł samochodzik.
2: No to nie on idzie do aresztu, tylko złodziej.
3: No ale poczekaj, ta historia ma twist. Szybko się okazało, że ten sprytny plan wymyślił sam po tym, jak będąc pod wpływem, spowodował kolizję, uciekł z miejsca wypadku, a całą tą historię wymyślił, by uniknąć odpowiedzialności, no.
0: Brawo, naprawdę, gratulacje! Polak potrafi, kolejny dowód na to.
2: Jak to mówią, plan nie najlepszy, wykonanie jeszcze gorsze.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Poczekajcie z orkiestrą, orkiestra gotowa.
1: Maciej, Maciej!
2: Deska budzi w urodziny.
3: To była rozgrzewka aparatu gębowego, rozumiem.
0: Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Maćku, czy ty zaciąłeś się kiedyś w łazience?
4: A zdarzyło się.
3: Bardzo dobrze. Ale na szyi czy w zamku w drzwiach?
4: Raczej te drugie.
0: Witamy z samego rana oczywiście. 6.48. Które to już urodzinki?
4: No niestety 47.
0: No 40. Pięknie. Jak twoje kolana? Mam pytanie tutaj takie techniczne.
4: No, dobrze, ale czasami zdarza się kontuzja.
3: W sensie, a czy jak kolano boli i jak skrzypi, to czy można użyć WD? Znaczy WD-40? Psiknąć sobie, żeby nie skrzypiało?
1: Nie.
3: Nie, okej.
1: Ale dziękujemy za pytanie.
0: A jednak można, słuchasz, powiedział. To ja tego nie używam i cały raz mnie boli, okej.
3: To psiknij sobie.
1: Maciek, mamy informację o tym, że twoim marzeniem było, abyśmy do ciebie zadzwonili, bo słuchasz naszego radia codziennie od 7 do 18. No jest co prawda za 11 minut 7, więc dzisiaj troszkę wcześniej, ale warto było, bo po pierwsze, same po prostu cudowne rzeczy na twój temat. Na przykład to, że podobno jesteś najlepszym wędkarzem Polski.
3: Ulala.
1: Tutaj Wiktor ma trochę problem z tym, bo myślał o sobie dokładnie to samo, ale nie wyprowadzajmy go z błędu. Nie wyprowadzajmy.
3: Umówmy się, że są dwa pierwsze miejsca, ty i ja.
1: Podobno budujesz dom jak z bajki dla całej Polski, no i szef to twoje drugie imię. Więc za to wszystko i za to, że masz dzisiaj urodziny, należy się stówka. Yeah!
4: Dziękuję bardzo.
1: Jak chcesz, to dorysujemy ci nie na stówce, tylko na kopercie, taką rybkę jeszcze też.
4: O, super, super.
0: Bardzo dobrze. Świętuj, tańcuj, niech wszystko dzisiaj układa i bądź zdrów, chłopie. Fantastycznego dnia ci życzymy.
1: I żeby zawsze była ta koryna.
4: Dokładnie.

0: przestraszyłem się. Pierwsza strona dzisiejszego faktu.
1: To tylko kama, spokojnie.
0: Nie, to Krzysztof Rutkowski na pierwszej stronie. Uważajcie!
2: Okej.
0: Dobry, co?
1: Nie, to jest bollywoodzki aktor.
0: Bollywood, rzeczywiście.
2: Ale no a propos boli, Janki ma lekcję biologii odpaloną na swoim komputerze. Niby za 5:07, jeszcze pierwszego dzwonka, o 8:00 nie ma, a tu proszę bardzo, łąkotka, staw kolanowy.
0: No
2: z czego się składa? No dawaj,
0: odpoczyjemy. No proszę bardzo, no łąkotka boczna, łąkotka przyśrodkowa, dobre ukrwienie tak wygląda, a złe ukrwienie tak wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzę dalej, rozumiem, tak?
2: Jeżeli chodzi o zestaw różnych dziwnych pytań, to po godzinie 7:00.
0: Siódme wygrywa!
3: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gastorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
3: No tak wygląda wtorek, możemy mu się przyjrzeć, za oknem już jasno. No na razie nic ciekawego, chmury nad Suwałkami. Zimno, po południu będzie na pewno lepiej, 12 na plusie trochę. Słońce ma do nas zajrzeć, badać nic nie powinno. No i kolejne dni jakoś niezbyt cieple, coś tam przy weekendzie powinno być niby lepiej.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zatrzymania po pożarze stacji Starlink na Mazowszu. Dwaj obywatele Turcji wpadli w Niemczech. Są podejrzewani o podpalenie obiektu w Woli Krobowskiej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
5: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
6: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali.
5: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
5: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
4: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja ma strategiczne znaczenie, wspiera m.in. ukraińską armię. Pomoc dla dzikich zwierząt w Krakowie, w Nowej Hucie, ma powstać ośrodek rehabilitacji.
8: Po odzyskaniu
2: SK Suwałki News.
3: Paweł Jakubowski była pijana i zakończyła jazdę na słupie, to w powiecie grajewskim. Kierującą Nissanem zatrzymali policjanci. Miała w organizmie 2 promile. Straciła prawko, grożą jej 3 lata więzienia. Wigry Suwałki umocniły się na pozycji wicelidera tabeli. To po piątkowej wygranej z Wartą Sieradz 3-1. Suwalczanie mają na koncie 25 punktów i tracą tylko jedno oczko do prowadzącego w tabeli KTS-u weszło Warszawa. Wigierski Park Narodowy apeluje o zgłaszanie bocianich gniazd na słupach energetycznych. Park planuje montaż platform, które zwiększą bezpieczeństwo ptaków i ochronią linie.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
10: Hej, dzień dobry, witamy we wtorek, 7:02.
11: Kto tak ładnie gra?
10: Radio SK. Radio
12: wow.
10: SK.
12: SK. Wow. Wy się dobrze dzisiaj czujecie?
10: Nie.
12: Piliście kawę z tego samego ekspresu, który był nieodkamieniany?
10: Tak. Ja dzisiaj właśnie coś mi weszło ostro.
12: Wolę nie wiedzieć, w którą część ciała.

0: Te hace llorar.
1: Kręcicie Enrique Iglesiasa, ma?
2: Nie, nigdy mnie nie kręci.
1: Więcej nie zagramy, proszę Państwa, w Radiu SK Enrique Iglesiasa. Nie będziemy tego robić, Kamie.
2: Ale wiesz, co mnie kręci? Diamenty.
1: O, Wiktor znalazł info o diamentach. Dawaj, masz.
3: Niestety, Kama, bardzo przykra informacja. Oh. Otóż załamał się całkowicie rynek diamentów.
1: Oh no.
3: A? Okazuje się, że diamenty, słuchajcie, w ciągu ostatnich tygodni straciły praktycznie 90% na wartości. A wszystko dlatego, że okazuje się, że da się je robić w laboratorium. Robią normalne, sztuczne diamenty, dolewają coś do czegoś, wyskakuje diament. Więc te oryginalne, wykopywane z podziemi, poleciały w dół, poszybowały. Na łeb, na szyję, na mordę, tak.
2: Ja chcę powiedzieć, żeby kobiety się nie odwracały od diamentów mimo wszystko, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Hej!

0: Tak, to jest Radio od Kuchni.
1: W Radiu SK.
2: Zobaczymy, kto dzisiaj wygra, tak.
3: 664-402-302, nasz numer telefonu. Gdy dzwonicie, trzymajcie telefon przy uchu. Mamy tylko 2 minuty na to, żeby odpowiedzieć na 7 pytań. Siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a jest to eskowa butelka, eskowe skarpetki i wydanie październikowe magazynu SK Story.
0: To ja teraz powiem to samo, co Kama, tylko szybciej.
3: Dziękuję bardzo.
0: Hello.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Kamil? Cześć, Kamilu. Słuchaj, od rana pytamy o zawody. Jaki zawód ty uprawiasz?
4: Jestem kierowcą autobusu.
0: Okej, teraz jedziesz?
5: Ale nie śpisz za kierownicą, Kamilu, bo ci...
0: To co, zaczynamy?
5: Dobra,
0: jedźmy szybciutko.
1: Zabawa rozpoczęta.
6: Pierwsze.
3: Wymień warzywo na literę W.
0: O!
4: Włoszczyzna.
0: Dobrze!
5: Warzywo, ty warzywa.
0: Włoszczyzna, no ale dobrze wykombinował.
3: Wszystkie warzywa wymienił w jednym słowie, no.
0: Bardzo dobrze. Królowa. Drugie, Kamil, kiedy ostatnio badałeś krew?
4: Pół roku temu.
5: Dobrze, załapałeś się. Pamiętajcie, by uprawiać profilaktykę. Badamy krew między innymi. Lecimy dalej.
0: Mam tu wyniki badań Kamila i rzeczywiście zgadza się.
5: Jedziemy dalej. Lecie.
3: W jakim mieście znajduje się górka, na której ślizgały się auta i odbyło się kultowe...
7: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A? Gdzie to jest? Gdzieś w Polsce na pewno.
4: Sosnowiec.
0: Jak?
5: Sosnowiec! No, całkiem niedaleko, w Szczecinie.
0: Też na S.
3: Chociaż... To nad morzem.
0: Tak, w Sosnowcu życiowy parkiet bywa śliski, to prawda.
3: Trzymaj się, Kamil, wszystkiego dobrego, odbieramy tele i telefony. To już czwarte pytanie przed nami, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Masz na imię?
8: Monika.
3: Monika.
5: Lećmy.
3: Dzisiaj jest dzień bez Stanika.
5: Dzisiaj dzień bez Stanika.
0: Powiedzam, co to jest Stanik?
5: O.
8: Stanik, no to jest coś, co zakrywa najpiękniejszą część ciała kobiety.
3: Zacznę nosić na twarzy.
5: Piąte, a uwaga, pytanie z tego samego działu. Gdzie znajdziemy fiszbiny?
3: Ale podpowiedziałeś.
8: Oczywiście w Staniku.
3: 30 sekund. Dobra, to szóste pytanie. Jak ma na imię nowy prezydent Krakowa? I rymuje
8: nowy
3: się...
8: prezydent Krakowa.
5: No, jak ma na imię?
8: Na pewno ma imię, ale jak ma na imię?
3: Rymuje się z czego szukasz?
5: Nie ma. A, Łukasz!
3: Czego szukasz?
5: Łukasz.
3: Trzymaj się,
5: Kamil.
3: Szybko. Tym samym mamy ostatnie pytanie.
0: Szybko.
5: I 15
0: szybko,
5: sekund
0: szybko,
5: do końca.
0: Szybko. Kto
5: dzień dobry,
0: tu
5: SK.
3: Dzień dobry.
4: Siemanko.
0: Dzisiaj jest wtorek. Co można robić we wtorek?
4: Można długo spać.
3: Powiedział facet, który o 7.
4: Nie do pracy.
3: Powiedział facet, który o 7.17. Już nie śpi. Dzwoni do radia.
5: Zaliczamy oczywiście, bez waru zaliczamy, wręczamy prezenty, jesteś niesamowity. I ta energia.
3: Wow. Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story należy do ciebie. A w jakiej robocie siedzisz?
4: W hawciarni.
5: Hawciarzem jesteś?
4: Naprawdę.
0: Ja mam na osiedlu paru, siedzą na ławce.
1: Siódme wygrywa.

0: Koszulkę na mój t-shirt, to ile to może kosztować?
1: 7 zł.
2: 7,50.
0: Trochę więcej. Za chwilę u nas newsy, no i będzie o chyba naj... No tak, naj... nie, chyba, bez chyba. O najdroższym t-shircie, o najdroższej koszulce na świecie.
2: Najgorzej, jeżeli kupisz taką koszulkę, ale... ona z podpisem i ze wszystkim, po czym mama mówi, taka brudna, wezmę upiorę.
0: Za chwilę szczegóły.
2: Czyja to koszulka, o tym za momencik w newsach.

0: worth it. Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Za oknem szaro, no ale w kalendarzu mamy dzień bez Tanika, no i ta informacja na pewno może poprawić humor, no bo chłodno, taka siódemka na plusie po południu, no ponad 11. Jeszcze pod wieczór może popadać, jutro też pada i też chłodno. Weź to weź.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny pożar na Lubelszczyźnie. Kończą się działania strażaków w miejscowości Stary Brus w powiecie włodawskim. Płonął tam dom jednorodzinny.
10: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
9: Mówi Piotr Kołton ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Koszykarska pamiątka za 14 milionów dolarów. Tyle zapłacono za czerwoną koszulkę Michaela Jordana z autografem. Legendarny zawodnik wystąpił w niej podczas finałów NBA w 1998 roku. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za koszykarską pamiątkę.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
9: Polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch zmierzy się z Igą Świątek. Do tej pory grały ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie wygrała Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Kimi Antonelli coraz bliżej mistrzostwa Formuły 1. Lider klasyfikacji może przypieczętować tytuł już podczas kolejnej rundy. Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
13: Jankes,
14: Gama
13: i Wiktor.
14: W Radiu
15: SK. W Radiu SK.
16: Dawno taki zawód się nie zgłaszał. Zegarmistrz jest z wami. Ach, te wszystkie zegarki cykają, pykają i pokazują.
17: Pokazują 31 minut po godzinie 7. Dzień dobry wam mówimy. Dzisiaj niby wtorek, ale my się trochę w studiu czujemy, jakby był piątek.
18: Potwierdzam.
16: A ja trochę też. Ktoś jeszcze jest z nami? Halo, dzień dobry.
19: Cześć, z tej strony Wojtek. Jadę właśnie do Stargardu, jestem operatorem węzła betoniarskiego. Wszystko fajnie i pięknie, ale niestety nie wziąłem kluczy od sterówki i będzie problem.
16: Dziękujemy. Słuchajcie, mamy problem z betonem. No, nie poleje się. Nie.

0: bo mnie zarażasz.
1: To nie ja.
0: Samo się poniosło?
1: No pewnie.
2: 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
0: Słuchajcie, Polacy, co robią najlepiej na świecie? Kombinują. I mam dowód na to, że kombinowanie to jest nasz polski towar eksportowy.
1: Mamy się czym chwalić, to się chwalimy, no.
0: No właśnie. Kojarzycie Erlinga Haalanda, czyli tego norweskiego piłkarza?
1: Ja, oczywiście, która nie lubię piłki nożnej, nawet ja go kojarzę. Facet z niesamowitą szczęką i takim ciekawym wyglądem neandertalczyka.
0: On jest przystojny czy nie? To jest pytanie do kobiety. Jest czy nie?
2: Dzień dobry, pani Kamilo. Dobrze, rozumiemy.
0: No jest czy nie?
1: No już zabrałam zdanie w chmatacie.
2: Tak są, jak to niektórzy mówią, no. No.
0: Ale już wam mówię, o co chodzi. Polak mieszkający w Norwegii wykombinował jakiś czas temu, że pojedzie i zastrzeże sobie nazwę swojej firmy, która będzie się nazywała jak? Dokładnie tak jak nazwisko. Haaland.
2: Tak, jak on, tak?
0: Tak jest.
1: Sprytne.
0: Znak towarowy zarejestrowany, dziękuję. Haaland jest nasze polskie, w sensie tego Polaka, który tam mieszka.
1: Haaland,
2: i co na to Haaland?
0: No i Haaland pojechał do sądu i mówi, słuchajcie, tak nie może być, bo ja też chcę mieć firmę Haaland, bo właściwie to ja jestem Haaland.
2: A jak się nazywa? Haaland, tak?
0: Dokładnie, aha, tak. No i Polak się teraz broni przed sądem, bo się proces zaczął, że on w ogóle nie miał pojęcia o istnieniu takiego piłkarza, w ogóle nie wiedział, co to jest piłka nożna. I tak sam
2: tak
0: się
2: firmuje? Tak. Polska mistrzem Polski, czyli co, można wyjechać z Polski, ale Polska z siebie nigdy nie wyjedzie, nie!
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: Halo, dzień dobry, kontrola biletowa.
1: Akurat nie mam ważnego przy sobie.
0: Proszę podać IP.
1: 12.18.16.222.
0: Nie ma, idzie pan na koniec kolejki.
2: No właśnie, dokładnie w tej sprawie Nosel będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie bolało.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pani Julity się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham pana.
5: Zaproszona Iwona po tej stronie działu odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13.
4: Tak.
5: Do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
4: Tak.
5: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
4: A to w jaki sposób ja mam państwu IP dokumentu biletu?
5: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
4: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
5: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
4: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
5: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
4: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
5: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
4: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
5: A przepraszam, a to jest kłopot?
4: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
5: No to jak w takim przypadku pani udokumentuje IP?
4: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
5: No to jak państwo...
4: Za który musieliśmy zapłacić.
5: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
4: No mogę... to proszę, buję numer telefonu, proszę mi podać swój numer telefonu, który mam oddzwonić.
5: To niech pani zadzwoni do Darii.
6: Zostałaś wkręcona w Radiu SK, witam cię.
4: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: żeby za późno do pracy nie było. Słuchajcie, w newsach zaraz o tym będzie.
1: Co będzie?
0: Że Polacy no nie do końca zdążają na tę godzinę, na którą zdążyć
1: mają. Że niby się spóźniają.
2: Bo czas jest elastyczny. Poza tym, wiesz, w innej strefie czasowej to jest zupełnie inaczej. Ale wy się nie spóźnijcie, jeżeli chodzi o zgłaszanie się do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów, która ruszy po godzinie 8. A ponieważ jest mało kolorowo za oknami, to wyślijcie nam coś kolorowego, żeby nam się zrobiło lepiej.
0: I numer telefonu, bo musimy wiedzieć, gdzie oddzwoni.
1: To jest ważne. Dajcie sobie szansę na 5 stówek do porannej kawy od nas, od Radia SK.
0: A to wszystko w Messengerze.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach na omodajayku.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
3: Frekwencja na suwalskich drogach już porządna, jedziemy zmierzyć się z tym wtorkiem, no ale pogoda nam tutaj nie serwuje fajnych rzeczy, no chłodno, jakaś ósemka na plusie, na popołudniu będzie 12. Chyba okej, patrząc na jutro, bo ma być zimno i do tego ma w Suwałkach padać.
2: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niespokojna noc w Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie zginęły 2 osoby, a w Charkowie 3. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza reporterka Marta Radio.
5: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
4: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła otrzymać tylko o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut, a wysyłka SMS-ów została przerwana. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To reakcja na akty przemocy i falę dezinformacji. Premier Donald Tusk zapowiada kontynuację działań.
6: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
4: Dotąd przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli i zatrzymano 135 osób. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, najczęściej przez korki. Tak wskazało 34% badanych. 30% przyznaje, że zasypiam. Wśród powodów są też zmęczenie i zła organizacja pracy.
2: SK Suwałki News.
3: Paweł Jakubowski. Coraz częstsza nieobecność w pracy z powodu problemów psychicznych. W województwie podlaskim lekarze wystawili w ubiegłym roku prawie 33 tysiące zwolnień. To ponad 40% więcej niż 4 lata temu. Najczęstsza przyczyna to długotrwały stres i depresja. Ponad 200 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi na inwestycje do szpitala w Suwałkach. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt i projekt rozbudowy oddziałów szpitalnych. Rekordowy sezon suwalskich kolarzy górskich, zawodnicy MTB, zdobyli 282 medale w letnim cyklu maratony kresowe.
7: Jankes, Kama
8: i Wiktor.
7: Wiktor.
9: Mówiliśmy w newsach o spóźnieniach. Tutaj czytam jeszcze w sieci, że między innymi, przez psy też się czasami spóźniamy, że przez poranny seks ludzie się spóźniają do pracy.
10: Pierwsze słyszę.
9: Ja przez psa wolę. Poranny seks. Już widzę, jak moją żonę budzę o 4:30. Kasia.

0: Oskar Polska Cyms w Radiu SK. 8 minut po godzinie 8. 5 słów,
1: 5 stów. No to zapraszamy do naszej zabawy. To taka zabawa w skojarzenia. Za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stóweczkę. I kogo dzisiaj mamy na linii?
2: Cześć, tu Julka.
1: Cześć, Julka.
0: Julia! Witamy, Julio!
3: Kiedyś była u tobie piosenka, że stałaś pod balkonem. Nie, na balkonie. Nie będę, Julio.
2: Na balkonie. Na balkonie.
1: Dziękujemy, pan już nie śpiewa.
2: Ale jestem wierna.
0: A, dobrze, złapała po jednej nutce.
1: No to teraz pytanie, komu jesteś wierna? Jankę z Kama czy Wiktor? Kto według ciebie...
2: Kama!
1: Dobrze, Kama. Pan już nie śpiewa. Julia, to opowiedz mi coś o sobie. Jakbyś się tak miała zareklamować. Bądź swoim najlepszym PR-owcem.
2: Swoim najlepszym PR-owcem. Jestem dawcą szpiku, faktycznie. Mam trzy koty, dwa psy. Kocham was. Mam poczucie humoru, mam fajnego męża. Dziecko 9-letnie, które mi daje w palnik. Jest fajnie.
1: Okay. Julia, ale wspomniałaś o tym, że jesteś dawcą szpiku, to znaczy, że komuś już uratowałaś życie?
2: Tak.
0: Jest.
2: Brawo! Uratowałam życie. Dziewczynie w moim wieku, z Polski. Brawo.
3: Słuchajcie, to pierwsza stuwa już zaliczona.
2: Janki, kiedyś byłeś na Dniu Dawcy i też byłam.
0: Tak, rzeczywiście, też jestem nie tym faktycznym.
1: Jeszcze.
0: Ale zapisujcie się do DKMS-u, rzeczywiście.
2: Tak, gorąco zachęcam.
1: A ty nie ma czego się bać. Wystarczy, nawet można nie mieć zębów i można patyczkiem tam sobie pomazać.
3: Mądrze gadasz, ale wyjdź już.
1: Dobra, ja zapomniałam, że ja wychodzę. Dobra, Julia, im prościej, tym lepiej. Powodzenia!
2: Tak.
0: Dziękujemy, ale naprawdę jesteś niesamowita, Julka. Bierzcie przykład z Julki.
3: No mówię, pierwsza stuwa już powinna być awansem zaliczona.
0: Zaliczamy.
3: Już ode mnie. Już masz.
0: Dobra.
2: Dziękuję.
0: Dobra, mamy 5 słów, które przygotowaliśmy. Czas na twoje skojarzenia.
3: Pierwsze słowo. Uwaga, bardzo na czasie w telewizji ostatnio dużo o tym. To słowo to nos.
0: Co mówili w telewizji o nosie?
3: No jest taki poseł jeden.
2: Nos.
0: A ten?
2: Okulary.
0: Dobra, nos. Nos i twoje skojarzenie, tak samo jak skojarzenie.
2: Okulary.
3: Okej. Okay. W sumie.
0: Aha. Drugie słowo. Korek. Korki.
2: Ulica.
0: Korek. O, ładne. Korek, ulica, fajnie.
3: Dobra. Trzecie słowo to uwaga. Kanapa.
4: Tapczan!
0: Ja lubię, to jest moje ulubione słowo. Tapczan.
3: Leń. Na kanapie leży leń.
2: Leń.
3: No właśnie.
0: Kama tego nie złapie.
3: Nie robi cały dzień.
0: Teraz trochę z mojej tutaj profesji, bo ja mam problem. Kolano.
3: Pamiętaj, Jankes ostatnio mówi często łękotka, ale nie sugeruję, żeby to był ten wyraz.
0: Kolano.
3: W kolanie też jest rzepka, jakby co? To jest nasz dyrektor.
0: Nasz. Piotruś, kochamy cię.
2: Dobra, niech będzie łękotka, no.
0: Kolano, łękotka?
3: Nie no, ona powinna w to pójść. I ostatnia
0: to... A w wersji medycznej łąkotka, ale łękotka też jest przyjęta. I co jeszcze?
3: Perkusja, to ostatni wyraz.
0: Dawaj.
2: Zespół.
0: O, spoko. Zespół pieśni i tańca, poranny program. No dobra. Nos, okulary, korek, ulica, kanapa, leń, kolano, łękotka, perkusja, zespół.
2: Nie wiem, dlaczego jeszcze nos miałam ochotę powiedzieć nosem, no ale no. Ale Kama już to nie puści.
3: Jest zapisane. Zaraz wracamy i sprawdzamy, co na to Kama. Let's make tonight.

0: pięć słów, pięć stów. Z nami dzisiaj gra Julia, która na nos powiedziała okulary, na korek powiedziała ulica, na kanapę powiedziała leń, na kolano łękotkę i na perkusję zespół.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: No i fajnie, gramy dalej, teraz zapraszamy Kamę, nie za tych słów, tych skojarzeń. Jesteś, Julka?
3: Jesteś.
2: Proszę, zawołaj Kamę.
4: Kama!
5: Kama, Kama!
2: Jest, usłyszała, przybyła, jest przed mikrofonem Radia SK. Tam cię, oj Kama,
0: zasłonić jej wszystko.
6: Ja mam za słaby wzrok, żeby dojrzeć, co ty tam masz napisane,
2: dobra,
6: proszę cię.
2: Dobra, okej. Okay.
6: Jedziemy.
2: No dobra. Uwaga Kama, pierwsze słowo dla ciebie. N, trzy literki.
6: No.
2: N-O-S, nos.
0: Nos.
2: Nos.
6: Nos. Nos. Mhm.
0: Pod tlenek azotu w samochodzie jest nos.
6: Czy to jest to, co cieknie z nosa?
0: Nie idź w tę stronę.
3: Nie idź w tę stronę. Nie.
0: Więcej ci nie podpowiemy.
6: Jeżeli to nie jest Katar, to co to może być?
2: Może ucho.
7: Może Dubaj.
3: A pan Hilary?
0: O.
6: Okulary!
0: Dobrze! Nie.
6: Najlepsza!
2: Dobra, zaliczamy. Tak. Wspaniała podpowiedź.
6: Dobra, to
2: jakbyś nie odgadła, byłby z tobą problem. Myśmy się wysłali do lekarza.
0: Julia, pamiętaj, że następne twoje podpowiedzi to mogą być tylko odpowiadanki na pytania Kamili, tak lub nie.
6: Weź przestań śpiewać. No, tak. Jedziemy.
0: Drugi wyraz. Korek.
6: Korek. Mhm. Czy to będzie to, o czym śpiewała Sanach?
0: A o czym śpiewała?
7: Tak! Kama, zobacz, podpowiadam.
6: Czy chodzi o to, co na ulicach?
0: Jaki jest twój wyraz? Jaki jest twój wyraz?
6: Mhm. Samochodowy. Korek.
2: Korek.
6: A jaki?
3: Na ulicę.
0: Po prostu ulica. Korek jest na ulicy, więc wyraz to ulica.
2: Ulica. Okay. Kojarzysz ulicę?
6: Tak.
0: Byłaś kiedyś
6: tak.
0: Na ulicy?
6: No, byłam też w Alejach.
2: Lećmy dalej. Trzecie słowo dla ciebie.
0: Trzecie słowo to kanapa.
3: A tu chciałam pośpiewać, Kamie.
0: Nie możesz.
6: Kanapa?
2: Nie.
0: Nie możesz.
6: A to nie będzie typu na tapczanie leży leń?
0: Więc twój wyraz to?
6: Jezu, teraz nie wiem, czy tapczan, czy leń.
7: Do czego ci bliżej?
6: No, do lenia.
7: Dobrze!
2: Ile mamy już? Dwie stówki?
0: Mamy dwie stówki, właściwie trzy, bo przypominam, że jedna stówka została za bycie dawcą zaliczoną.

0: Ona na początku.
1: Dobra, uwaga! No.
2: Teraz coś ode mnie dla ciebie, Kamcia. No. Kolano.
3: Myśl, Kama, myśl, skojarz.
1: Kolano!
4: Jeżeli to jest od Jankesa, to może być tylko łękotka.
1: Dobrze!
2: Dobrze! Dobra!
1: Nie działa, ale jest, dobra.
0: I ostatnie...
1: Perkusja.
4: Czy to jest coś, co się zmywa?
0: Co?
3: Nie.
0: Co ty myślisz? Jak ty myślisz?
4: Talerze pomyślałam.
0: Nie. No tak, dobrze, że pomyślała.
4: Ale to nie to.
0: Nie no, są talerze w perkusji, ale to nie to.
4: Perkusja. Nie mogę patrzeć na Bogaja,
2: bo... Zwierzak z Muppet Show też nie.
4: Okej. Dobrze, czy to w takim razie będzie na przykład... nawet nie wiem, jak zapytać cię o podpowiedź. Wiktor, spójrz na mnie, bo ty zawsze wtedy mi podpowiadasz.
0: Nie mogę, bo
2: nie masz na mnie, to ja nie podpowiem.
4: Dobra.
2: Nie masz na mnie.
5: Julia, pomóż. Perkusja, co to może być?
2: No, ale nie.
3: Ten, co śpiewa.
2: Jak?
0: Ten, co śpiewa, to jest podpowiedź Julii.
4: Piosenka?
3: Nie, tańcuj, śpiewaj.
0: Tańcuj, śpiewaj.
4: Tańcuj, śpiewaj.
0: No dobra, no, wiesz czy nie wiesz, no. Nie
4: ja przedłużaj. Dobra, strzelam, bębny. A co było?
2: Zespół.
0: Jest dobrze!
1: Cztery stówy!
2: Trzy za dobre słowa, no i
1: stówka za szpik.
2: Tak, naprawdę. No i gratulacje oczywiście. Ładnie wyszło. Cztery stówki do ciebie, Julka.
3: Dziękuję i cieszę się, że mogłam z wami pogadać z rana, bo zawsze was, jak siedzę właśnie w samochodzie w korku i mówię, ja wybrałabym kamę, potem Jankesa, no i potem Wiktora, ale no.
2: A później naszego dyrektora programowego.
4: Julia, bardzo się cieszymy, fajnie, że zadzwoniłaś i przede wszystkim fajnie, że jesteś dawcą szpiku. Jak się okazuje, można ratować życie trochę nie robiąc wiele, czyli po prostu dzieląc się tym, co dobre.
3: Dosłownie,
4: no.
3: Nie ma czego się bać. Nie pobieramy z kręgosłupa.
2: Dokładnie, to jest bardzo ważna kwestia.
3: Tak.
2: To nie boli w ogóle.
4: Ci, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, też się nadają.
0: To ja.

0: Bycia dawcą szpiku. Ja jeszcze nie miałam okazji tego zrobić, ale gdybym dostała taki telefon, to bym na pewno to zrobiła.
1: To jest niesamowite naprawdę, jak telefon dzwoni i możesz komuś życie uratować, to jest lot w kosmos, polecam.
0: Odebrałeś taki telefon?
1: Tak, miałem, tak. No później to jakby finalnie nie doszło do skutku, ale te pierwsze kroki gdzieś tam poczyniłem. Pamiętajcie, żeby zapisywać się i zostawać potencjalnym dawcą szpiku, jeśli chodzi o
0: DHMS. To nie boli, wystarczy tylko i wyłącznie tam patyczek do buzi wsadzić, poślinić po sprawie.
2: Namówiliście mnie, ja nie miałem nigdy okazji. Ja po dzisiejszym programie pójdę i jak Wiktor wezmę i to zrobię.
0: Zrób to nawet dwa razy.
1: Wystarczy raz. Zostańcie z nami, za chwilę u nas newsy.

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Białystok jeszcze w korkach na Ciołgowskiego przy stadionie, a także na Tysiąclecia. A w pogodzie to zakorkowane chmurami niebo. No i dzisiaj tak przez większość dnia będzie. Do 10-11 podjadą nam wartości. Bez opadów one mają pojawić się jutro, a takie pełne słońce w sobotę.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Atak dronów na Morzu Czarnym. U wybrzeży Bułgarii trafione zostały dwa statki. Jeden zatonął, poinformował o tym premier Rumen Radev. Nie wiadomo, kto stoi za atakiem, ani pod jaką banderą płynęły jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To tam papież ma przejść operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14.
10: Kama. I Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Elo, elo, 320. Tutaj Radio SK. Dzień dobry. Jak już ustaliliśmy, lecimy prościutko w stronę weekendu. Nic się nie przejmujcie. Najgorsze, czyli poniedziałek, już za nami.
13: No właśnie, a z racji tego, że mamy dzisiaj wtorek, to na spokojnie, powolutku, bo za momencik, jak piątek zaatakuje, to...
14: Dawaj piątek!
15: Azalia teraz. Azalia.

0: All I Know, to jest Eska. Ja to, co wiem, to, że jest 8.37, ludzie. O.
1: Wszyscy już teraz to wiemy i dziękujemy Ci za te informacje. Mam nadzieję, że się dzisiaj nie spóźniliście do roboty i wszystko u Was jest w jak najlepszym porządku.
2: A u mnie sytuacja jest następująca. Muszę ubezpieczyć mieszkanie. To wcale nie są tanie rzeczy, powiem
0: nie,
2: Wam.
0: Nie, ja ostatnio ubezpieczałem, zapłaciłem chyba z 300 tylko.
1: Za
0: cały rok.
2: Nie, żartujesz?
1: Co tu ubezpieczyłeś?
0: Powiedziałem, dajcie najtańsze, takie podstawowe, żeby tylko było.
1: Aha. Żeby tego było. A jak to się stanie, to, no to panu nic nie wypłaciłem.
2: To
1: nie
2: uważaj,
1: no.
2: Uważaj, bo 450 tysięcy tyle wyniosło odszkodowanie, które wypłacić musiała jedna z polskich gmin kierowcy McLarena. O. Bo sytuacja jest taka, że kierowca McLarena jechał swoim samochodem.
1: Jedzie samochód i robi bum.
2: Wjechał w głęboką dziurę, znajdującą się na gminnej drodze.
0: A kogo była ta dziura? Miasta?
2: No gminy, no.
1: No co sobie popsuł? Dach?
2: Słuchaj,
1: wszystko.
2: Popsuł sobie tam troszeczkę, no nie było jakieś wielkie. No, ale że...
1: koło kosztuje jak chyba 30 tysięcy.
0: W McLarenie śrubka kosztuje.
1: No, fakt.
2: No i więcej, tu się właśnie okazuje, że ubezpieczenie OC wykupione przez gminę okazało się niewystarczające.
1: O nie.
2: Więc no cóż, no trzeba było pokryć tą różnicę.
0: Ja wiem, kto za to zapłaci.
1: Kto za to zapłaci? Dawaj, no.
0: Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo.
1: Czyli my.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, żeby grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu.
6: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.

0: Tutaj SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9. Wtorek, 13 października, wylot coraz bliżej.
1: No ja przyznam szczerze, że nadal nie wiem, dokąd lecimy. I na tym trochę polega nasza zabawa, czyli odlot ściśle tajny. My nie wiemy, dokąd lecimy. Wy nie wiecie, dokąd lecicie, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami. Więc zgłaszajcie się w naszej apce, a na stronie można odsłuchiwać różnego rodzaju podpowiedzi.
2: Na Instagramie jest specjalna też zakładka. Właśnie klikam po naszym Instagramie. Też patrzę na licznik. 252 947 followersów. 53 osoby brakują nam, żeby kolejny 1000 wbić. Ja nic nie sugeruję.
0: No dobra. Ale jest ktoś, kto wie, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy lecieć, gdzie kapitan. Będziemy, to jest nasz kapitan, który cały czas próbuje nas naprowadzić. Gdzie będziemy?
3: Mówi kapitan, tam, dokąd lecicie, jest święty Mikołaj.
2: No, proszę was, Mikołaj jest w każdym mieście, bo kocha wszystkie dzieci, lata do wszystkich miast.
1: Nie, no przepraszam cię bardzo, w Poznaniu nie ma Mikołaja.
0: W Rosji jest Gwiazdor.
2: A w Poznaniu kto jest?
0: Też Gwiazdor chyba.
2: Też Gwiazdor?
0: Też bardziej, tak.
2: A Poznań nie jest w Rosji.
1: Nie, ale tam z kolei jest Malta i mówiliśmy, że to miejsce ma coś wspólnego z Poznaniem.
2: Tak.
1: Skomplikowane to wszystko.
2: W Poznaniu też jest lotnisko, ale jajca by były z Warszawy do Poznania.
0: Przez Radom. Ściśle tajne. Pomyślcie, gdzie lecimy, a może macie jakiś pomysł, dajcie nam znać.

0: Jak ustaliliśmy, w utworach najbardziej liczą się refreny.
1: Poza tobą wszystko. No dobrze, tutaj my, tutaj Radio SK z samego rana we wtorek, 13 października, coraz bliżej w finał akcji Odlot ściśle tajny.
0: No i prosiłaś o podpowiedzi, no i proszę, no uderz w Messengera, słuchacze się odezwą.
2: Jeśli święty Mikołaj, to na pewno będzie to Laponia, czyli region w Norwegii.
3: A czy w tej podpowiedzi padło słowo święty, czy tylko Mikołaj?
0: No, teraz już chyba nie wolno tak chyba mówić. Są takie czasy, że teraz święty. Po prostu jest Mikołaj.
1: Po prostu, tak. No dobrze, dziękujemy, cały czas kombinujemy, gdzie wylądujemy, jeśli chodzi o odlot ściśle tajny. Zgłaszajcie się, no i lećcie z nami. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie się można zgłosić.
0: Na aplikacji.
1: W aplikacji.
0: Wy.
4: Wy. Wy na i Wiktor. W Radiu SK.
5: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
6: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
7: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
8: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
9: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
10: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
15: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
1: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
2: No, czego byśmy chcieli od października? No, wiadomo, trochę więcej słońca, a tego na pewno w Suwałkach brakuje. Co do wartości, no też mogłyby być wyższe, a dzisiaj osiągniemy jakieś 11 na plusie. Są szanse na delikatne promienie, ale również na deszcz, ma pojawić się w nocy.
1: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje Akcja Uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
4: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
5: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
3: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek wyciągnęła broń i oddała w jego kierunku strzał. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a dziś ruszyło śledztwo w tej sprawie. ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami, którzy oferują pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Najpierw odwiedzali domy, teraz wysyłają listy. Zakład przypomina, wszystkie formalności związane ze składaniem wniosków są bezpłatne.
0: SK Suwałki News.
2: Paweł Jakubowski, nowa przestrzeń rekreacyjna powstała w Neccie II w gminie Augustów. Przy remizie OSP zbudowano altanę, kuchnię ogrodową i zamontowano stojaki rowerowe. Inwestycja kosztowała ponad 60 tysięcy złotych. Wigierski Park Narodowy apeluje do mieszkańców o zgłaszanie bocianik gwiazd na słupach energetycznych. Park planuje montaż kilkunastu specjalnych platform, które zwiększą bezpieczeństwo ptaków i ochronią linię. Ochotnicza Straż Pożarna w Pocieczynie ma nowy sprzęt do akcji ratowniczych. Na wodzie strażacy otrzymali dwa zestawy suchych skafandrów, które poprawią ich widoczność.

piątek, 13 wiele tłumaczy. 5 minut po godzinie 9. Damiano David, the first time. Tym się właśnie przywitaliśmy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Maja Chwalińska ze zwycięstwem Wuhan, więc my też przetrwamy nawet wtorek 13.

0: Malow nazywa się ten single, to Even w Radiu SK, 17 minut po godzinie 18. Czas na stały punkt programu, który nazywa się 30 sekund tylko dobrych informacji. Gdynia trafiła na Światową Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Wpływ na to miała modernistyczna architektura miasta. Władze Gdyni dosłownie wczoraj odebrały certyfikat poświadczający ten wpis. 600 połączeń dziennie, aż o 69 więcej niż dotychczas. To nam koleje zapewniają tej jesieni, więc można wsiadać do pociągu byle jakiego i potem się okaże, gdzie wylądujecie. Czy z opóźnieniem? To się jeszcze okaże. 6 sekund wystarczy, żeby nasz mózg zaczął produkować serotoninę. 6 sekund uśmiechu, więc jeśli macie dzisiaj zły humor, uśmiech na twarzy i podobno za chwilę ma być lepiej. Dawid Kwiatkowski i Margaret to za chwilę wescy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.

0: Tim Burke, Sick Romance w Radiu SK. No proszę świętować, dlatego że świat świętuje za nas. Czytam w zagranicznym dzienniku o cudzie i o tym, że od nas Polaków można się uczyć. Chodzi o norweski dziennik, który Aftenposten, który ocenił, że Polska stała się jednym z największych sukcesów gospodarczych Europy, który przyciąga pracowników, ma coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, a ludziom w Polsce żyje się tylko lepiej, bo coraz więcej zarabiamy. Dotarło do was to już? To teraz przyjąć do wiadomości i zrealizować, nawet jeżeli nie odczuwacie tego jeszcze na koncie.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: to be Romeo, Fly High w Radiu SK, 5 minut do 10, pomaszmy trochę, pofantazjujmy. Dzisiaj was szef wypuszcza godzinę wcześniej z pracy. Co robicie z tą godziną, którą dostajecie w gratisie? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Godzina więcej na życie dziś. Co byście z nią zrobili, gdybyście taką dostali? Może któryś szef usłyszy i weźmie to pod uwagę. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po 10 kolejnych hity w SC.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Ciężkie chmury nad Suwałkami, no i tak to dzisiaj będzie przez większość dnia, chociaż specy od pogody mówią o tam delikatnych przebłyskach słońca, ale mówią też o deszczu, ona pojawi się wieczorem, w nocy, a także jutro. No i dzisiaj osiągniemy jakieś maksymalnie 12 na plusie, jutro zimniej.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kielce. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie przy balkonie mieszkania przy ulicy Jagiełły. Policjanci, zanim weszli do środka, musieli zabezpieczyć agresywnego psa.
7: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
6: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. Kolejne zatrzymanie w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Jak podaje Bild, policja zatrzymała podejrzanego w jednej z berlińskich dzielnic. To prawdopodobnie kierowca 2 wcześniej zatrzymanych obywateli Turcji. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed operacją papieża. W rzymskiej klinice Gemelli wyłączono jedno piętro, a wokół szpitala pojawiły się drony. Według włoskich mediów Leon XIV ma przejść zabieg usunięcia guzka na płucu. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10 piętro, gdzie będzie przebywał, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów.
6: A papież do kliniki ma trafić przed południem.
9: SK Suwałki News.
5: Paweł Jakubowski. Są zarzuty dla nastolatków z Ełku, którzy zamieszczali w sieci wpisy dotyczące kierowania gruźb karalnych. Straszyli atakiem w szkołach. Policjantom tłumaczyli, że to żart. Uczniowie zostali objęci policyjnym dozorem, staną przed sądem. Dziś ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Może nim zostać każda osoba w wieku od 18 lat. W naszym regionie jest zarejestrowanych prawie 50 tysięcy potencjalnych dawców. Sukces suwalskich szachistów na Mistrzostwach Świata na Krecie. Michał Racis zdobył złoto wśród juniorów, a Weronika Racis wywalczyła srebrny medal w rywalizacji kobiet. Oboje reprezentują klub Hańcza Suwałki.
10: 2 minuty po godzinie 10:00. Kawa, jedna, druga, szef na horyzoncie i tak właśnie wygląda wtorek 13. No ale nie martwcie się, mam dobre hity, które spowodują, że może nie będziecie pracować szybciej, ale może będzie pracować się łatwiej. Glass Animals już teraz będzie też Pink i Sylwia Grzeszczak z Mango. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sobie w wakacje jeszcze i lata w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango. Gdyby dziś szef puścił was z pracy godzinę wcześniej, to co byście z tą godziną zrobili? 19 po 11, takie pytanie. I głosówki na SK Messenger są, między innymi od Kamila.
1: Jakby mnie szef wypuścił godzinę wcześniej do domu, to zabrałbym żoneczkę do kina.
0: Jak szef słyszał, to może zadbać o dobrostan swoich pracowników i jego współmałżonków. Jest też jedna wiadomość, która bardzo mnie urzekła. Gdyby szef przyszedł i powiedział, że mogę iść dzisiaj wcześniej o godzinę do domu, to zapytałbym się, czy na pewno dobrze się czuję. Radio
2: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i

0: łączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
2: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Velvet Chemistry w Radiu SK. Gdyby szef dał dzisiaj wam wolne godziny wcześniej, to co byście z tym czasem zrobili? Kuba?
1: Dzień dobry, dzień dobry. A mnie nie musi szef puszczać godzinę szybciej do domu, bo ja kończę o której chcę.
0: No i są dwie opcje teraz, Kuba. Albo szef nie wie o tym, że ty kończysz o której chcesz i właśnie się teraz dowiedział, albo to ty sam jesteś swoim szefem, a to oznacza, że nie kończysz pracy nigdy, bo tak to właśnie prowadząc własną firmę wygląda.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Gdyby szef mnie puścił godzinę wcześniej z pracy, dziś to bym sobie życie inaczej ułożył. Krzysztof ma takie marzenia. Może się spełnią, może szef słyszał. Po 11 w Radiu SK klamy kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
9: Szare chmury nad Suwałkami, takie gęste, aż ciemne powietrze. No, w Suwałkach jesienne klimaty 9 na plusie, no ale po południu powinno być 12 i ma na chwilę poświecić słońce. Korzystajmy, jak się pojawi. Jutro powinno być już chłodniej i do tego w Suwałkach ma sporo padać.
8: Sponsorem programu jest właściciel emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. emaus.pl.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
10: Zarzuty korupcyjne dla burmistrza Sanoka. Tomasz Matuszewski został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie. Sprawa dotyczy przestępstwa, do którego miało dojść 2 lata temu. Burmistrz został zawieszony w obowiązkach. Zapowiada odwołanie od tej decyzji. Poznańskie zoo zbiera orzechy włoskie dla niedźwiedzi. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują dodatkowych kalorii. Orzechy muszą być świeże i zdrowe. Zbiórka potrwa do czwartku.
7: SK Suwałki News.
9: Paweł Jakubowski. Suwalscy policjanci zatrzymali złodzieja i odzyskali skradziony telefon. Mężczyzna ukradł urządzenie warte 500 zł z plecaka pozostawionego w hali sportowej. Telefon wrócił do właścicielki, a sprawca odpowie przed sądem. Do czwartku w Suwałkach będą prowadzone pomiary ruchu na 4 przejazdach kolejowo-drogowych. Badania obejmują m.in. ulice Wojska Polskiego i Sejneńską. Pomiary będą prowadzone za pomocą kamer. 4 dni bokserskich zmagań w Suwałkach od 9 do 22 października w hali Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte mistrzostwa Wojska Polskiego w boksie.
12: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dowód na to mam teraz kolejny, dlatego że w tej godzinie zagram wam kawałek, który może wam wejść w głowę. I wart jest uwagi. 10:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam. Zalię już teraz.

0: Rozruszaliście się trochę? Moves Like Jagger w Radiu SK, Maroon 5, Christina Aguilera, 16 po 11. Czy kapitan od lotu ścieślenianego w końcu dziś do mnie zadzwoni? Zapytał Bartosz. Nie, Bartosz, dzisiaj nie. Może jutro, dlatego że kapitan dzwoni zawsze rano i ma podpowiedzi. A odlot ściśle tajny to jest taka akcja, w której to lecimy, ale sami nie wiemy dokąd. My lecimy, wy lecicie i nikt nie wie dokąd. Dowiadujemy się tego wszyscy na lotnisku i spędzamy razem weekend. Ten przedostatni weekend października, czyli ten w okolicach 23 października. Jeżeli chcecie dołączyć, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie, bo są kolejne podpowiedzi od naszego kapitana, dokąd możemy lecieć.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie jest Święty Mikołaj.
0: No to mogę zapewnić, że to nie będzie mój dom, bo do mojego domu on od kilku lat już nie przychodzi. Radio SK. Zgłoszenia, jak pobierzecie naszą aplikację. Tam na nie czekamy.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: jak chcą, to niech płaczą. Panowie, naprawdę emocje to nie jest powód do wstydu i będę wam o tym przypominać codziennie. Za chwilę nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No bo wszystkie hity rzeczywiście u nas się zaczynają i temu dajemy dowód codziennie. Jest to ten pan, który wraca. Ten pan, który przyjedzie do Polski w czerwcu przyszłego roku i zagra na Warsaw Music Festivalu, postanowił zacząć wydawać nowe kawałki. Zaprosił Cleopard 2000, a także Chayana do siebie i powstał kawałek Hard to be Around, który już teraz gramy w Radiu Esca.

0: Uwaga, bo zdradzamy teraz sekrety. To znaczy nie ja zdradzam, Kesha TikTok zaśpiewała w Radiu SK, tylko neurolog zdradza, który bada mózg i stwierdził, że wie, co jest dla niego najlepsze i co on robi codziennie, żeby ten mózg był jak najdłużej młody, zdrowy i w pełni sił. Trenuje 15 minut dziennie rano, czyli robi tak zwaną gimnastykę, niegdyś popularną, lekką gimnastykę, rozciąganie, pompki, przysiady i tak przez 15 minut minimum 3 razy w tygodniu, dlatego że wtedy dostarcza do naszego organizmu tlen razem z krwią i mózg ten tlen dostaje i zaczyna działać szybciej i lepiej. Krótka taka gimnastyka. To jest dokładnie to, co robimy w momencie, kiedy zaśpimy i się zorientujemy, że budzik dzwonił 3 razy, włączyliśmy drzemkę i potem bieganie po mieszkaniu, to chyba jest już właśnie ta gimnastyka, więc zaskoczone.
1: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: No jak to wam nie dodało energii, to już nie wiem, co to sprawi. Sexy, Magic i Kariel w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Pytałam dzisiaj słuchaczy, co by zrobili, gdyby szef ich puścił godzinę wcześniej z pracy. Chciałbyś przetestować? Czy miałbyś to robić?
1: Ja kiedyś miałem taką okazję, przyznam szczerze, i mówię, jak fajnie, dzisiaj godzinę wcześniej do domu. Ale oczywiście taki byłem wyluzowany, a to z tym pogadałem, a to z tym pogadałem, wyszedłem godzinę później.
0: No to zostaniesz, to też pogadasz ze słuchaczami.
1: O, zdecydowanie, to jest ogromna przyjemność. Zawsze pogadanie to jest ogromna przyjemność.
0: To nie ma sensu w ogóle wychodzić wcześniej z pracy, przynajmniej z naszej perspektywy, ale może właśnie szefowie usłyszeli i wezmą pod uwagę to, że pracownik wypoczęty to pracownik bardziej efektywny.
1: Zdecydowanie.
0: Chociaż szkoda, że ten relaks tak szybko mija, jak się szefa widzi. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity po 12 w Radiu SK wtorek 13. Umówmy się, że to będzie najlepszy wasz dzień tygodnia i z tym was zostawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jak na razie to w tym tygodniu pogoda nas nie rozpieszcza. Teraz na termometrach w Suwałkach mamy 10 stopni, ale niższa ta temperatura odczuwalna. No i na niebie sporo chmur. Z tych chmur może popadać, ale to dopiero późniejszym popołudniem i wieczorem.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kileckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch nastoletnich synów. Potem powiesił się na balkonie.
11: Dwoje dzieci i żona.
12: Tego nie wiemy.
11: Może depresja, może jakaś, coś, nie wiadomo.
13: Jako depresja?
11: Bo jako tako to im się dobrze powodziło. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
10: Mówili sąsiedzi, a śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są różne wersje, mówi Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
14: Najbardziej prawdopodobne jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone.
10: Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachu na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano innego mężczyznę. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
10: Na przesłuchanie mężczyzny za około 2 godziny. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz-Fokinan. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, Hiszpan 26. Ich mecz około godziny 14.
8: SK Suwałki News.
9: Julia Łata. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Suwałk zabezpieczyli ponad 46 litrów płynów do e-papierosów. Towar został wykryty podczas kontroli dostawczego auta w Ogrodnikach.
16: W aucie kierowanym przez 61-letniego obywatela Litwy mundurowi znaleźli 2744 opakowania płynu do e-papierosów.
9: Mówi Michał Czarnecki z podlaskiej KAS. Miał przy sobie narkotyki, a na widok radiowozu schował się w krzakach. To w Grajewie. Policjanci znaleźli w bokserkach mężczyzny metamfetaminę. 26-latkowi grożą 3 lata więzienia.
17: I już popołudnie, i już jakoś tak lżej na sercu, bo wiadomo, że koniec pracy bliżej, chyba że ktoś dopiero zaczyna albo zacznie za chwilę. A ja będę grał hity na czasie Temple City Self-Aware. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: mogę wam obiecać i zagwarantować, że gdybym was zaprosił na przejażdżkę samochodem, że wiecie, ja prowadzę, wy ze mną jedziecie, to taka nuta właśnie by nam, takie nuty właśnie by nam towarzyszyła. Do tego jeszcze jakby, tak wiecie, padał deszcz, nie? No dobra, zejdźmy na ziemię. A ta dobra nuta to Back to Yours, to jest SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Bez Stanika jest. Jest też Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, ale jest też Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Skutków Katastrof. I tak sobie myślę, że w sumie te wszystkie trzy święta to nam się czasem w katastrofę łączą. Nie wiem, jak wy świętujecie i co świętujecie. Właśnie, może macie zupełnie inne święto dzisiaj, może chcecie z tym świętem się jakoś wybić. To zapraszam z głosówkami na naszym eskowym messengerze i pamiętajcie, róbmy wszystko, żeby ta końcówka tego wtorku w pracy była naprawdę miła. Ja chętnie pomogę i za chwileczkę później ci opowiem od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Nóżka chodzi, gadelko się kiwa, czyli hity na czasie wchodzą jak trzeba do September i Satellites w Radiu SK. 23 minuty pozostały do 13, to że dzień bez stanika, to że dzień noszenia garnituru, to takie święta można powiedzieć delikatnie z przymrużeniem oka, ale jeszcze na jedno bardzo ważne święto zwraca uwagę Julka.
1: Hej, to jeszcze ja dorzucę swoje święto. Dzisiaj jest ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Ja jako dawczyni faktyczna, która uratowała już życie dziewczynie w moim wieku z Polski, gorąco Was zachęcam do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Możecie zajrzeć na fundację dkms.pl. Gorąco polecam, nie ma czego się bać. I proszę, ratujmy siebie nawzajem. Pozdrawiam.
0: I to jest piękne, wiecie co wam powiem? Mnie Julka namówiła i to takie fajne określenie, którego tam Julia użyła. Dawczyni faktyczna. Chcecie być już dawcą faktycznym i uratować kogoś, zrobić wielką rzecz? Tak w sumie niewiele robiąc, to śmiało. To chyba nie ma się co zastanawiać. 21 minut do 13 już. Mio Izalia, dopóki się nie znudzisz. Oczywiście ten numer już za moment i będzie można zdecydowanie wtedy zrobić głośniej.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć
4: w co
3: i trzeba mieć
5: na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA
6: i komputer gamingowy wart 17 tysięcy.
7: Głoś się na SK.pl,
8: a potem słuchaj po południu w Radiu SK.
9: Sądy i Kościela.
10: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
20: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: To jest jedna z ostatnich nowości od Taylor Swift, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC Patient Zero już za nami. Odnośnie tych świąt, które mamy dzisiaj, w ogóle świąt, to właśnie moje dziecko do mnie napisało, że jutro jest Narodowy Dzień Przelewania Pieniędzy swojej córce i nie można jej odmówić. Może ja to zostawię bez komentarza, co? I tak wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Słuchajcie, odlot ściśle tajny to jest zabawa, do której was cały czas zapraszamy, czyli wy gwarantujecie nam swoją gotowość, spakowane walizki i to, że chcecie z naszą łezkową ekipą polecieć. A, no właśnie, gdzie? Sprawa jest tajna. Wystarczy, że jak wygracie oczywiście, stawicie się na lotnisku, to będzie 23 października i będziecie gotowi przeżyć z nami super weekend do 25 października włącznie. Gdzie? No to jest tajne, a już wiadomo, że lecą z nami Antonina i Zuzia, Tomek z żoną, Wiktoria, która zabiera swojego chłopaka, także Kamila z koleżanką Pauliną. Cały czas do tego towarzystwa możecie dołączyć. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce i pamiętajcie, że odlot jest naprawdę ściśle tajny. I naprawdę do samego końca nikt nie wie, gdzie polecicie, gdzie was zabierzemy, chociaż nasz eskowy kapitan od czasu do czasu podrzuca podpowiedzi, chociażby takie jak ta dzisiejsza.
1: Mówi kapitan, tam dokąd lecicie, jest Święty Mikołaj.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek.
3: Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
16: Mówi się, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór, no a teraz trzeba się ciepło ubierać, bo chłodno w Suwałkach. Na termometrach wprawdzie 10 stopni, ale ta temperatura odczuwalna jest niższa. No i dzisiaj dużo chmur na niebie, z tych chmur po południu i wieczorem może popadać.
15: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
18: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
17: Informuje Krzysztof Polzin z tamtejszej policji. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Zełański gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, mówi prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Benzyna w górę, diesel w dół. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacicie maksymalnie 7,11, a za olej napędowy 7,98 zł.
19: SK Suwałki News.
20: Julia Łata, ulica Łazienna w Augustowie zostanie zmodernizowana. Miasto przekaże powiatowi augustowskiemu 1 600 000 zł na remont drogi. Umowa została już podpisana, a prace mają niedługo się rozpocząć. Spotkania dla przedsiębiorców także w Suwałkach. W ramach cyklu Rozmowy FOR Podlaskie 30 października odbędzie się spotkanie poświęcone cyberbezpieczeństwu w firmach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy będą mogli porozmawiać z ekspertami i wymienić się doświadczeniami.
21: Ładna zabawa w paliwo droższe, paliwo tańsze, to jest niezła gra, co? Ja się dzisiaj czuję wygranym, bo udało mi się dzisiaj zatankować, a jutro już, jak słyszeliście, będzie drożej, ale spokojnie, poczekamy też na czasy, kiedy może będzie taniej. Hity na czasie są przygotowane, ich w Radiu SK nie brakuje. Michael Patrick Kelly zaczyna, Rafał Adamczak, dzień.

Co chwilę na czasie w Radiu SK, Neptunika, What If, już za nami, 16 po 13, czasami po prostu czujemy się tak zmęczeni codziennością, tym pędem, że wiecie, że rano trzeba wstać, wszystko w domu ogarnąć, dzieciaki do szkoły wyprawić, potem my do pracy, potem z tej pracy szybko, potem te zajęcia pozalekcyjne, potem jeszcze coś w domu i na końcu padamy i tak sobie nieraz obiecujemy, jak przyjdzie weekend, jak my sobie pośpimy. Albo jak tylko wrócimy do domu, nie? Jak się wyciągniemy na tej kanapie. Ej, słuchajcie, tak nie zaklinajcie takich sytuacji, bo czasami te marzenia, te życzenia wypowiadane głośno się spełniają, żeby wam się przypadkiem nie przytrafiła taka dość mroczna historia śpiącej królewny z Oknę w Szwecji. Tam jesienią 1875 roku dokładnie 14-letnia Karolina wróciła ze szkoły z silnym bólem zęba. Położyła się do łóżka i zasnęła na kolejne 32 lata.

0: też nikomu nie zaszkodzi, nie?
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że tym klasykiem teraz rozbujałem nie jedno biuro. To Eminem, Lose Yourself, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. 25 minut i będzie 14. Zaraz Oskar Cyms bez końca muzycznie. Znaczy bez końca... Bez końca to jest tytuł hitu Oskara Cymsa. Calvin Harris z Rianą też będą i to jeszcze przed godziną 14 u nas. Słuchajcie, Bartek napisał do mnie pod 664-402-302, żebym mu przypomniał, kiedy zmiana czasu, bo on chce być przygotowany, żeby tego nie przespać. Tam przespać. Wcześniej można zegarek przestawić, ale na spokojnie to dopiero w nocy z 24 na 25 października. Wtedy zmieniamy czas letni na czas zimowy, jakby to miało znaczenie. No ale znaczenie ma to, że to będzie taka noc, kiedy będziemy mogli dłużej imprezować, dłużej spać, bo zegarki z trzeciej na drugą cofamy. Czyli nam się wszystko wydłuży, ale w konsekwencji też będzie się robiło wcześniej ciemno. Jak tego nie lubicie i do was dołuje, to ciężki czas przed wami. Słuchajcie, też dużo się już mówi o tym, że podobno ta zmiana czasu ma być zniesiona, ale takie mamy wrażenie, że w kółko o tym gadają, a nic się nie dzieje. Naukowcy natomiast się wypowiedzieli, no jak zniesiemy tę zmianę czasu, to przy którym zostaniemy? Przy letnim czy przy zimowym? Oni powiedzieli, że korzystniejszy dla nas, ludzi i dla naszego organizmu byłby czas właśnie zimowy. Czyli właśnie ten, kiedy robi się wcześniej ciemno. Ale żeby nie było, wcześniej ciemno robi się tylko raz, bo potem to już się do tego przyzwyczajamy i ciemno robi się normalnie, więc no zwariować można. Jak to z tymi naukowcami?
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Center City Reverse Psychology, TSS, to hity na czasie, 7 minut do godziny 14, o 14 u nas najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku się dzieje również. Tymczasem brytyjska prasa zachwyca się i rozpisuje tym, co zrobiła księżna Kate w ostatnią sobotę. Taką niespodzianką, jaką księżna przygotowała dla swojej córki, księżniczki Charlotte. Otóż uwaga, dziewczyny wybrały się na przejażdżkę londyńskim metrem. Z bardzo dyskretną ochroną wtopiły się w tłum i jak mówią ci, którzy mieli przyjemność podróżować z księżną Kate i księżniczką Charlotte, były wyjątkowo rozbawione ową podróżą, zachwycone, świetnie się bawiły, no i nawet ucięły sobie pogawędkę z innymi pasażerami londyńskiego metra. Mamy z tego fotki nawet, jak chcecie sobie zobaczyć na sk.pl. Słuchajcie, i to mi pozwoliło... I trochę mnie do rozmyśleń takich jakiś skłoniło, że my czasami chyba się sami, my rodzice, my dorośli gubimy i łapiemy na tym, że chcemy dzieciakom zapewnić to co najlepsze z najwyższej półki, w wakacje all inclusive, zabrać na drugi koniec świata, pokazać jak najwięcej, a zapominamy często o tym, co jest najbliżej. O zwykłej wycieczce do lasu w kaloszach, na grzyby, na ryby, o nocowance w namiocie i tym podobnych rzeczach. I o wytłumaczeniu, skąd się tak naprawdę bierze mleko i może o tym, żeby spróbowały, nie wiem, wydoić krowę. Pomyślcie, bo takie najprostsze rzeczy, takie chociażby jak właśnie ta przejażdżka metrem, chociaż w Polsce mamy tylko jedno. To są rzeczy, które naszym dzieciakom sprawią naprawdę dużo frajdy, nam samym chyba też.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrolit 6-7.
18: Pochmurny wtorek w Suwałkach i w dodatku temperatura też bez szału. Teraz na termometrach mamy 10 stopni, ale jest troszkę chłodniej w praktyce. No i te chmury będą z nami do końca dnia. Z tych chmur po południu i wieczorem może popadać.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
19: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej. Do stolicy został przywieziony z Wrocławia. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
19: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. 46-latek usłyszał zarzuty. 11 osób zaginionych po atakach dronów na statki na Morzu Czarnym, to w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Wiadomo, że 5 osób uratowano. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Papież już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś czeka go operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi.
21: SK Suwałki News.
22: Julia Łata. Praktyczne szkolenia z bezpieczeństwa w Suwałkach. W sobotę 17 października mieszkańcy poznają zasady reagowania na alarmy i zachowania w sytuacjach kryzysowych. Pokazy służb odbędą się na parkingu Centrum Bika, ćwiczenia także w suwalskich szkołach. Dzieciństwo daje dzieciom moc. To hasło tegorocznej kampanii przeciw przemocy wobec dzieci. W trzeciej podlaskiej edycji skupiamy się na przemocy emocjonalnej, mówi Julita Maleszewska z Centrum Pomocy Dzieciom.
23: I mówimy tu o krytykowaniu, ignorowaniu czy o krzyku.
0: Już po 14. Dwie minuty dopiero, no ale jednak już po i coraz bliżej Fajrancik. Teraz Wims, Mr. Know It All, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Też chcecie powiedzieć, że tańczyło się do tego numeru, tańczyło. No to bardzo dobrze, to znaczy, że numer sprawdzony imprezowo i przetestowany na wszystkie możliwe sposoby jest. Magic in the Air, Magic System już za nami, to SK, to hity na czasie, zaraz Zalia, Tylko kochaj mnie, 17 po drugiej. Czy są tu fani Formuły 1? O, bardzo się cieszę, że dość zacne grono, bo ten sport dość hałaśliwy, ale jakże emocjonujący, się rozrasta. Toru jeszcze nie ma, ale wyścigi już zakontraktowano. Brzmi może tajemniczo, ale rzeczywiście, słuchajcie, Formuła 1 po latach wraca na kontynent afrykański. Od początku lat 30. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale lat 30. naszego wieku, więc w sumie już za chwilę w Rwandzie mają być organizowane zawody o Grand Prix Afryki. Tak to wygląda.

0: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.

0: 29 minut do godziny 15. Kto się złapał teraz na tym, że jeszcze dzisiaj kawusi nie było? To nie ma co tutaj marudzić i narzekać, tylko proszę sobie kawusie zrobić. W Stanach, Cichosza, to już za nami w Radiu SK. U nas hity na czasie, ale są też te pachnące nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz ta nowość, którą wam zagram, to jest kolaboracja, duet doskonale znany, nawet nominowany do Grammy, Sophie Tucker, razem z zespołem raczej kojarzonym z pop-rockowym graniem One Republic, ale Ryan Tedder uwielbia scenę elektroniczną. Zanim powstał kawałek, który za chwilkę wam zagram w Radiu SK, no to w samym tylko tym roku i poprzednim One Republic nagrali klubowe kolaboracje z takimi gigantami jak Alesso, Kygo, Illenium. No właśnie, to czemu mieliby nie z Sophie Tucker? No i jednak się udało. Tsunami. Tak nazywa się ten kawałek, który już teraz w Radiu SK.

0: O, i gdyby ktoś w podstawówce mi wytłumaczył, że warto się uczyć grać na flecie tylko dlatego, że potem będzie można sobie z Shakirą w zespole zagrać whenever, wherever, to ja bym się uczył! A tak to wiecie, jak to zazwyczaj wychodziło z tą grą na flecie w szkole. Ja wiem, że pewnie teraz się jakiś fachowiec znajdzie i powie, proszę pana, ale to nie flet był, to była fletnia pana! No dobrze, ale słuchajcie, może warto się uczyć grać na instrumentach po prostu, bo w przyszłości nigdy nie wiadomo, z czego będzie chleb, więc pamiętajcie o tym. 22 minuty pozostały do godziny 15. Po 15 będą tutaj Sońta i Korosiel, a u nich fajne rzeczy się dzieją. Między innymi możecie zagrać w grę i zgarnąć wejściówki na Poznań Game Arena. To po pierwsze, a po drugie w piątek, w finale tygodnia, uwaga, do zgarnięcia komp gamingowy warty 11 tysięcy. Czyli nie trzeba będzie chodzić za matką i ojcem i prosić i narzekać, że chciałbym, że trochę uzbieram, trochę do uszcie, albo nie trzeba będzie czekać na komunię. Można u Sanity Korościela w piątek takiego kompa zgarnąć. Macie szczegóły wszystkie na sk.pl i tam też się zgłaszacie. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.

0: Fly High. Świetne tempo, Toby Romeo, to tak właśnie gramy wam w Radiu SK. Hity na czasie. 5 minut i będzie godzina 15. Jest już kolega z Łetu SK w studiu, Michał Korościel.
1: Siema, bardzo mi przyjemnie.
0: A ty dzisiaj znowu sam? Czy,
1: ja dzisiaj znowu jestem sam, ale Cinek się zatrzasnął w toalecie. Może wyjdzie w trakcie programu, zobaczymy.
0: Cały czas się zatrzaskuje.
1: Wczoraj w windzie, dzisiaj w toalecie. Wiesz, to różne są tu zabezpieczenia.
0: Ale wszystko pod kontrolą, jak słyszycie.
2: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
5: No raczej taki szarawy i chłodnawy ten wtorek w Suwałkach. Na termometrach co prawda 12 stopni, ale odczuwalna nieco niższa, bo dzisiaj wiatr nie próżnuje. Ciśnienie za to wysokie, a na suwalskich ulicach powoli zaczynają się popołudniowe korki.
19: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz nastoletnich synów. Potem popełnił samobójstwo. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Radio SK ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Sąsiedzi są w szoku.
3: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje.
4: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
15: Na miejscu pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
2: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
15: A sekcja zwłok ma się odbyć jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł. 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł. 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
12: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze.
15: Jak się bawić, to na całego Lionel Messi zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe czy garaż na skuter wodny.
0: SK Suwałki News.
14: Paweł Jakubowski, coraz częstsza nieobecność w pracy z powodu problemów psychicznych. W województwie podlaskim lekarze wystawili w ubiegłym roku prawie 33 tysiące zwolnień. To ponad 40% więcej niż 4 lata temu. Najczęstsza przyczyna to długotrwały stres i depresja. Ponad 200 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi na inwestycje do szpitala w Suwałkach. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt i projekt rozbudowy oddziałów szpitalnych. Rekordowy sezon suwalskich kolarzy górskich, zawodnicy MTB zdobyli 282 medale w letnim cyklu maratony kresowe.
0: Sońca i Korościel.
1: Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Michał Korośl, witam serdecznie. Znowu jest problem z Sońtą. Pewnie pamiętacie, że wczoraj go nie było. Zatrzasnął się w windzie. Wydobyli go koło 19. Wstyd, jak nie wiem. Dzisiaj przyszedł po schodach, żeby już na pewno nie utknąć w windzie. Postanowił skorzystać z toalety. No i masz, nieszczęście gotowe. Zatrzasnął się w toalecie. Drugi dzień z rzędu jest problem. Całe szczęście jest oczywiście połączenie z Cinkiem. Jak sam oceniłbyś swoje zachowanie, Cinek?
20: Żenujące.
17: No. Co zrobić? Będziemy grać piosenki. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Teraz w Radiu SK.
21: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, którą to my mamy na zegarze, 10 minut po 15. Wkurzyłem się strasznie, bo wiecie co przeczytałem? Że jest taka firma produkująca ubrania, już nie będę mówił jaka to firma, ale znacie ją chyba. I oni, czytam tutaj, że nie robią ubrań w rozmiarze XL, bo oni chcą, żeby tylko szczupli ludzie chodzili z metką ich marki. Uznali, że jak gruby ubierze ich firmę, to to będzie źle wyglądało i ta bluza będzie źle wyglądała. I to jeszcze w miarę bym przebolał, ale czytam tutaj, że jak każda firma z ubraniami, ta firma też ma nadwyżki w produkcji. Większość firm rozdaje te nadwyżki ubogim. Tymczasem ta firma pali te ubrania, bo nie chce, żeby biedni ludzie zrobili im zły PR. No masakra. Mam nadzieję, zupełnie szczerą nadzieję, że ta firma lada chwila zbankrutuje i wtedy będziemy świętować.

0: Love My Love w Radiu SK. Tu SK, czyli Sońta jako rościel, chociaż z Sońtą jest znowu problem, zatrzasnął się w toalecie i złamał się ten taki dzyndzel do otwierania, on tam siedzi i teraz wołamy ślusarza. Ślusarz ma nam pomóc i wydostać Cinka, być może jeszcze przed 18. Jesteś tam, Cinek? Połączenie mamy? Jakieś coś?
1: Jestem, słyszę, ja wszystko słyszę.
0: No, szkoda, że nie możesz stamtąd wyjść, taki zadowolony z siebie. No nic, z Cinkiem czy bez będziemy grali w Państwa Miasta, proszę się zgłaszać, dzisiaj odpowiedzi na literę RRR, jak rabarbar, tak to powiedzmy, i czekam na Wasze zgłoszenia, wysyłajcie swój numer na Messengera Eski, będę dzwonił w tej sprawie za moment.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało.

0: 499. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
3: We must fight again.
2: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Justin Bieber w Radiu SK, zapowiadający wspaniały konkurs.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj tak się poskładało, że grają z nami dwie panie. Pierwsza to jest pani Asia. Cześć, Asiu.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy cię serdecznie. Już po obiedzie jesteś, czy nie?
2: Tak,
0: po obiadku. I co było? Co było?
2: A dzisiaj były mielony i buraczki.
0: Mielony i buraczki. Tradycyjny polski obiad. Wspaniale. Agnieszka, ty po obiedzie już?
3: Nie, dopiero szykuję obiadek.
0: Ale narobiła ci smaka Aśka, co?
3: No, ja mam dzisiaj schabowy i mizerię.
0: No i dobrze. Miłe panie, zasady są następujące. Dzisiaj gramy w Państwa Miasta i odpowiedzi na literę R jak rabarbar. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw będzie Agnieszka, a później będzie Asia, tak?
2: Tak,
3: takie.
0: No dobrze, Agnieszko, to pierwsza kategoria dla ciebie. Imię dla konia.
3: Ronaldo.
0: Ronaldo, koń Ronaldo, okej, okay, pasuje. 1-0 dla Agnieszki. Asiu, uważaj, imię dla świni.
2: Rapucha.
0: Pięknie, 1-1. Wracamy do Agnieszki. Agnieszko, znajdziemy to w garażu.
3: Rura.
0: Rura może być w garażu. Każdy prawdziwy Polak ma rurę w garażu. 2-1 dla Agniechy. Aśka, wracamy do ciebie, znajdziemy to w łazience.
2: Ręcznik.
0: Ręcznik, 2-2. Ale idzie. Całe szczęście jestem przygotowany na taki scenariusz i mam kategorię dogrywkową. Teraz zasady się delikatnie zmieniają. Otóż jak ja powiem, jaka jest kategoria dogrywkowa, to wy nie odpowiadacie. Nie odpowiadacie, tylko krzyczycie swoje imię. Kto krzyknie jako pierwszy, ten odpowiada. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, kategoria dogrywkowa, miłe panie, to jest państwo na R.
2: Asia.
0: Asia.
2: Rumunia.
0: Rumunia, Asia wygrywa, wielkie brawa. Asiu, w związku z tym ty możesz sobie wybrać nagrodę, to będzie albo torba eskowa, albo butelka eskowa, taka specjalna.
2: Myślę, że torba.
0: Torba dla Asi, dla Agnieszki, butelka, w takim razie wszystkiego dobrego, miłe panie, dobrego tygodnia życzę.
2: Dzięki.
0: Pa, trzymajcie się, cześć.
1: Państwa Miasta w

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. Słuchajcie, kochani, sytuacja jest napięta jak plandeka na żuku, ponieważ Cinek cały czas jest zatrzaśnięty w toalecie i ślusarz nie może sforsować tego zamka. Całe szczęście mamy takie umiarkowanie dobre połączenie z Cinkiem i zdaje się, że u niego jest już tak średnio. Halo, halo.
1: Tęsknię za tobą. Nie mówiłem do ciebie.
0: Jezu, kto tam jeszcze jest? Cinek, błagam cię, wyłaź, bo nam się znowu program kończy, to już drugi raz z rzędu ci się zdarza. Don't want your love. To nie do Cinka, to taka piosenka będzie za moment w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
17: I po reklamie.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Za chwilę będzie 16 i newsy w SC. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: Niezły tłok na głównych suwalskich ulicach, zwłaszcza na Kościuszki, Utracie, momentami na Sejneńskiej czy Pułaskiego, no i na Sikorskiego. Też chwilę postoicie, a na termometrach w naszym mieście teraz 11 stopni.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starling na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. A chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun.
15: Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
14: Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
16: Odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka.
14: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariusz zwiększa szanse na uratowanie życia osób z zmagających się z nowotworami krwi. A właśnie dziś obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku.
17: SK Suwałki News.
18: Paweł Jakubowski. Są zarzuty dla nastolatków z Ełku, którzy zamieszczali w sieci wpisy dotyczące kierowania gruźb karalnych. Straszyli atakiem w szkołach. Policjantom tłumaczyli, że to żart. Uczniowie zostali objęci policyjnym dozorem, staną przed sądem. Dziś ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Może nim zostać każda osoba w wieku od 18 lat. W naszym regionie jest zarejestrowanych prawie 50 tysięcy potencjalnych dawców. Sukces suwalskich szachistów na Mistrzostwach Świata na Krecie. Michał Racis zdobył złoto wśród juniorów, a Weronika Racis wywalczyła srebrny medal w rywalizacji kobiet. Oboje reprezentują klub Hańcza Suwałk.
19: Sońta i Korośnie.
20: Czyli SK.
19: W Radiu SK.
21: Z tym Sońtą to sytuacja jest niezmienna, jak mówiłem. Zakneblował się w publicznym szalecie.
22: Ładnie powiedziane, sam to wymyśliłeś?
21: No sam, bo mój współpracownik zakneblował się w publicznym szalecie i nie wiadomo kiedy wyjdzie. Nie wiadomo kiedy wyjdzie, zwłaszcza, że nie ma go już drugi dzień, proszę Państwa.

Jaj! Black Eyed Peas and running. To jest Radio SK, kochani. Dzisiaj jest 13 października i czytam tutaj w kalendarzu, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru oraz również dzisiaj jest Dzień Bez Stanika. Także jeżeli wyjdziecie na spacer do parku, to bardzo możliwe, że spotkacie mężczyznę w garniturze i kobietę bez stanika. Ale możecie też trafić zupełnie odwrotnie, co będzie lekko mniej ekscytujące.

0: Raczu, proszę się zgłaszać na sk.pl i pisać, dlaczego to z tobą mam zagrać w grę. Kto wygra dzisiaj, awansuje do jutrzejszego finału, później do czwartkowego, a w piątek to już nie będzie przeciągania, tylko kto wygra w piątek, wygrywa komputer. Są też nagrody pocieszenia i to myślę takie nie najgorsze, i głośniki, i pieniądze, i zaproszenia, także proszę się zgłaszać sk.pl, tam odsyłam, a za chwilę finał wtorkowej walki o superkomputer.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szacuje się, że każdego roku w polskich gospodarstwach domowych marnuje się niemal 3 miliony ton żywności. To tak, jakby każdy z nas wyrzucał jedzenie przez ponad 100 dni w roku.
12: Słuchasz tego, Aśka? Aż ciarki przechodzą.
11: No wiem, ale na szczęście chyba coś się zmienia.
12: Co masz na myśli?
11: No, coraz więcej mówi się o niemarnowaniu. Weźmy chociaż te żółte naklejki Nie marnuje i zyskuje w Netto.
12: A, też zawsze ich szukam na zakupach w Netto. Produkty z krótką datą, ale w super cenach. Genialny patent.
11: Co nie? No i mądre przechowywanie.
12: Trzymanie ziemniaków i cebuli osobno. No.
11: Dokładnie, bo się nie lubią.
12: I wiesz, to nie są resztki z lodówki, tylko składniki na nowe danie.
11: O, to mi się podoba. Jest tyle sposobów na to całe Nie marnuje i zyskuje.
12: Zacznij od najprostszych, w sklepach Netto.
11: Netto, nie marnuje i zyskuje.
13: I po reklamie.

0: Måneskin i Tom Morello w Esce. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gramy o superkomputer Level Up, warty ponad 11 tysięcy złotych. Ktoś go wygra w piątek, a do piątku się o ten komputer bijemy. Wczorajszą rundę walki o komputer wygrał słuchacz Michał i on dzisiaj broni swojej przewagi, swojej pozycji. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć.
0: Jesteś gotowy? Jesteś gotowy?
2: Tak, jestem gotów.
0: Wszystko wiesz?
2: Tak, wszystko wiem.
0: Uczyłeś się w nocy?
2: Dokładnie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Twoją dzisiejszą rywalką jest słuchaczka Ania. Cześć Aniu.
3: No hej.
0: Ania się zgłosiła, bo coś przeskrobała swojego chłopaka i chce w ramach przeprosin wygrać mu komputer, tak?
3: Tak, no niestety wyrósł słupek na drodze.
0: I puknęłaś chłopakiem samochodem chłopaka w słupek, tak?
3: No niestety.
0: Zdarza się, dobrze, że dzisiaj nic nie stało. Samochód to tam, wiesz, wyklepie się. A komputer może wygrasz, ja nie wiem, chociaż Michał to jest groźny rywal. Słuchajcie, jeszcze raz powtórzę szybko zasady. Ja zadaję pytanie, kto zna odpowiedź, krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowiada dobrze, punkt, odpowiada źle, punkt dla przeciwnika. Są trzy pytania, po trzech pytaniach kto ma więcej punktów, ten przechodzi do jutrzejszej rundy. A kto ma mniej punktów, ten dostaje nagrody pocieszenia. Dajemy sobie buziaczki i spadamy, okej?
2: Jasne.
0: Uwaga, uwaga, kochani, pytanie numer jeden. Kto grał rolę killera w filmie Killer?
2: Michał.
3: Ania.
0: Michał?
2: Cezary Pazura.
0: Cezary Pazura, dobrze. Widziałem, że ktoś tam googlował, no ale tego nie mogę zabronić. Punkt dla Michała, teraz jest pytanie drugie. Aniu, możesz się odkuć, że tak powiem. Jak ma na imię piosenkarka Sanach?
3: Ania.
0: Ania?
3: To będzie tutaj... O Jezu.
0: Aj, po czasie. Zuzanna, 3 sekundy są na odpowiedź, w związku z tym jest drugi punkt dla Michała. I pytanie trzecie, kochani, już właściwie bez znaczenia, bo Michał już wygrał, ale mam trzy pytania, to co mają się marnować, co nie? Czy główna bohaterka Tomb Raider nazywała się Lara Gessler?
3: Michał. Ania.
0: Michał?
2: Nie.
0: A jak?
2: Lara Croft.
0: Lara Croft, tak jest. Michał jest przygotowany, Michał wygrywa drugą rundę, gratulacje. Michał wygrywa drugą rundę i przechodzi do rundy trzeciej, do jutrzejszej. Aniu, ale dla ciebie mam dobre informacje. Myślę, że chłopak ci wybaczy, bo będziesz miała dla niego tak. Podwójne zaproszenie na PGA, Poznań Games Arena. Poza tym 300 kieszonkowego przelewamy oraz jeszcze taki przenośny głośnik Hama też jest dla ciebie. Także jak z tym wszystkim przyjdziesz do chłopaka, to on powie, dobra, już olać ten samochód. Tak mi się wydaje, wiesz?
3: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję. Aniu, także wszystkiego dobrego ci życzę, a Michał, my się słyszymy jutro, nie?
2: Tak, jasne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: We found love in a hopeless place. To jest Radio SK, kochani. Ta piosenka, to była piosenka Rihanny, powstała we współpracy z Calvinem Harrisem. I a propos tego Calvina, to przypomniała mi się taka historia związana z panem Calvinem Kleinem. Wiecie, to jest ten projektant odzieżowy i on miał córkę. Ma córkę, ten Calvin Klein. I ona powiedziała, że to jest straszne, bo za każdym razem, kiedy jest w sytuacji intymnej z mężczyzną i okazuje się, że już ten mężczyzna jest w samej bieliźnie, to ona na tej bieliźnie czyta imię i nazwisko swojego ojca i to jest przerażające. Ale nie wiem, co później z tym robi, czy idą dalej, czy ona rezygnuje. No już nie moja sprawa. Dzisiaj audycja SK, Sońta i Korościel, znowu bez Sońty, ponieważ Sońta zakneblował się w publicznym szalecie, znaczy w toalecie tej eskowej i cały czas go nie ma. I teraz pytanie, bo mam z nim małe połączenie, ile ty godzin jeszcze zamierzasz tam spędzić?
1: 6-7.
0: Cholera, długo.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet i telewizję.
10: No i już, popołudniowy szczyt za nami i teraz przez Suwałki przejeżdżamy bez większych problemów, a na termometrach w naszym mieście 10 stopni, do tego dosyć silny wiatr, więc odczuwalna nieco niższa, ciśnienie dosyć wysokie i będzie spadać.
9: Sponsorem programu jest właściciel Emaus.pl, oferujący internet światłowodowy, LTE i telewizję. Emaus.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu i przewieziony do stolicy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
11: 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z Zespołu Szkół Zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób skarżyło się na zawroty głowy i duszności i trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano grupę ratownictwa chemicznego. Szykuje się rewolucja na torach. Z nowym rozkładem pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych, łatwych do zapamiętania odstępach. Tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
13: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, dwie lub cztery godziny.
11: Na przykład między Warszawą a Trójmiastem to będzie pół godziny, a nowy rozkład zacznie obowiązywać 13 grudnia.
14: SK Suwałki News.
15: Paweł Jakubowski. Suwalscy policjanci zatrzymali złodzieja i odzyskali skradziony telefon. Mężczyzna ukradł urządzenie warte 500 zł z plecaka pozostawionego w hali sportowej. Telefon wrócił do właścicielki, a sprawca odpowie przed sądem. Do czwartku w Suwałkach będą prowadzone pomiary ruchu na czterech przejazdach kolejowo-drogowych. Badania obejmują m.in. ulice Wojska Polskiego i Sejneńską. Pomiary będą prowadzone za pomocą kamer. 4 dni bokserskich zmagań w Suwałkach od 9 do 22 października w hali Ośrodku Sportu i Rekreacji odbędą się otwarte mistrzostwa Wojska Polskiego w boksie.
14: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
16: Witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 17 muszę się poskarżyć, że nie wziąłem dzisiaj obiadu do roboty i tak bym zjadł gołąbki, ale to już tak bym zjadł gołąbki, że nie wytrzymam. Ale gdybyście na eskowym messengerze zostawili swoje dzisiejsze obiady, to znaczy opisy tych obiadów, to byłbym wdzięczny, chociaż dźwiękiem obiadów bym się nakarmił. Czekam za najciekawsze, najbardziej oryginalne obiady, może będą nagrody, trudno powiedzieć. Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Alex Warren w Estce. Która to godzina jest? 10 minut po godzinie 17. Żaliłem się przed chwilą, że nie wziąłem dzisiaj obiadu i strasznie teraz głodny jestem. I przyszła Jadzia. I Jadziu, ty masz dzisiaj coś do jedzenia, czy nie masz?
1: Ja też nie mam, bo nie chciałam się gotować.
0: Rety, no już myślałem, że ty mnie poratujesz. Jak ty mnie nie poratujesz, to już chyba nikt. Ale słuchaj, bo tutaj słuchaczka Zuzanna zostawiła głosówkę na eskowym Messengerze i ona mówi, że ona ma obiad. I słuchaj, jaki ona ma obiad, bo to naprawdę nie jest takie typowe.
2: Tak. Polecam kremowe risotto z dynią, szałwią i prażonymi orzechami. To jest fajne jesienne połączenie smakowe.
0: Słyszałaś to? Kremowe risotto z dynią, szałwią i jakimiś orzechami. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem, co dopiero jadłem.
1: Ja też nie. Wolałabym kotleta mielonego albo schabowego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Ale szałwia to słyszałam, że to się płucze gardło, jak masz infekcję.
0: No to może chodzi o to, żeby złapać dwie sroki za jeden ogon i
1: możliwe.
0: Się najeść i wypłukać gardło. Także to może nie takie
1: głupie. Nie, no to pewnie jest, wiesz, bo to są takie zioła.
0: Aha. No. Aha. No to polecamy szałwie. Jadzia i Korościel polecają szałwie. Trzymajcie się, kochani.

0: Ale przeminie. Każdy czas przeminie, bo życie jest przemijalne i kto wie, może to jest najfajniejsza cecha życia, że jest przemijalne. Ale ja nie jestem tu od filozofowania, bo sprawa jest poważna. Jak wiecie, Cinka już drugi dzień nie ma. Dzisiaj zakneblował się w toalecie eskowej, urwał ten taki dzyndzel i nie może się otworzyć. Ślusarz tam się pojedynkuje z tym Cinkiem. Cinek siedzi i od czasu do czasu próbuje się odezwać, bo ma tam takie, powiedziałbym, częściowe połączenie z bazą. Cinek, wszystko dobrze? Chcesz coś powiedzieć?
1: Spraw, żebym był z ciebie dumny.
0: Mam być był ze mnie dumny, gdybym ja cię wyciągnął z tej toalety, ale już teraz nie wiem, czy mi się opłaca, jak zaraz nasz program się kończy. Ale zanim się skończy, to będzie jeszcze dobra piosenka Tame Impala i Jenny. To za moment piosenka Dracula.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za...

0: Nie na Credit Agricole PL, łamane na firmy.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: I po reklamie.

Margaret i prima balerina w Radiu SK. W pół do szóstej już mam nadzieję, że Państwo już wyszli z pracy i pędzą do domu albo już są w domu, ale ci, którzy są jeszcze w pracy, to z doświadczenia wiem, że czasami o tej porze siedzą i knują. Co by tu zrobić? Co by tu wykreować, żeby życie było łatwiejsze, przyjemniejsze, żeby praca była ciekawsza? Nie wiem co. Mówię szczerze, nie wiem co. Ja na swoją robotę nie narzekam, ale wiem, że nie powinniście się poddawać. Na przykład taki pan Walt Disney, kojarzycie, nie? Kiedyś został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i dobrych pomysłów. Także, jeżeli ktoś wam mówi, że nie macie dobrych pomysłów i wyobraźni, to może znaczyć, że najlepsze dopiero przed wami. Przed nami, szanowni państwo, Katy Perry, California Girls, teraz w SC.

0: Hard to be around w Estę. Za 23 minuty będzie godzina 18. Ludzie w Polsce najczęściej rozmawiają o takich kwotach, które są w ich zasięgu, ale czasami docierają do nich takie informacje o takich kwotach, które są w zasięgu nikogo tak naprawdę. Ja tu czytam, że taka gigantyczna firma Warner Bros. Została kupiona przez taką gigantyczną firmę, że to się w głowie nie mieści, przez Paramount, i ci z Paramount zapłacili tak strasznie dużo pieniędzy, że właściwie w Warnerze nie było księgowego, który byłby w stanie policzyć, czy oni dobrze zapłacili, a ci w Paramount też nie wiedzieli, czy dobrze zapłacili i chyba ich kupili, ale nikt nie jest do końca przekonany. Mówię wam, lepiej mieć mniej pieniędzy, lepiej mieć tyle, żeby dało się normalnie policzyć, że wyciągasz, liczysz, masz, wiesz, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, na czym się stoi, kochani. Artemas, I like the way you kiss me. To będzie za moment w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Back to Yours w Esce. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
9: O tej porze przez Suwałki przejeżdżamy już bez większych problemów, no i robi się dosyć chłodno, raptem 10 stopni na termometrach w naszym mieście. Temperatura spada, ale w nocy nie powinna spaść poniżej 4 na plusie. Ciśnienie dosyć wysokie i też spada.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON.
11: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
10: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępów do obiektów wojskowych. Polskie służby już wcześniej zakazały wjazdu na tereny wojskowe samochodom chińskich marek.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
10: Ten mecz może przejść do historii. Reprezentacja Polski kobiet zaczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone grają w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Maja Chwalińska z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka pokonała Egipcjankę Majer Sheriff 6-3, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marię Buzkowa.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
13: SK Suwałki News.
14: Julia Łata. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Suwałk zabezpieczyli ponad 46 litrów płynów do e-papierosów. Towar został wykryty podczas kontroli dostawczego auta w Ogrodnikach.
15: W aucie kierowanym przez 61-letniego obywatela Litwy mundurowi znaleźli 2744 opakowania płynu do e-papierosów.
14: Mówi Michał Czarnecki z Podlaskiej KAS. Miał przy sobie narkotyki, a na widok radiowozu schował się w krzakach. To w Grajewie. Policjanci znaleźli w bokserkach mężczyzny metamfetaminę. 26-latkowi grożą 3 lata więzienia.
16: Imprezka. 2:18 to jest wtorek i muszę wam się przyznać do tego, że przez cały dzień żyłem dziś świadomością, że mamy poniedziałek. Okazuje się, że to wtorek, więc to dobry dzień. Czuję się co najmniej tak, jakby był weekend, więc zacznijmy go razem. Damiano, David, the first time. Mati Vucciolo, cześć.

Dostałem sporo wiadomości o tym, że to jedna z waszych ulubionych artystek. Sanach i Cichosza w Radiu SK. Ale teraz trochę się poobrażamy, to znaczy ja tam nikogo atakować nie będę, ja tu rozkręcam imprezkę, ale przeczytałem właśnie o tym, że jeden z modeli sztucznej inteligencji dostał taką nową aktualizację i teraz on będzie się obrażał, kiedy napiszemy albo powiemy mu coś niemiłego. No i nie będzie chciał odpisywać, więc jeszcze chwila i AI będzie nam odpisywało. Aha, okej. Still Dre, Dr. Dre w imprezce 12 minut po 18.

0: To jest wtorkowa imprezka, to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Przed chwilą mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja będzie teraz się obrażała, jeżeli będziemy dla niej niemili, ale no wszyscy pewnie mieliśmy tego typu sytuacje w życiu, w których obraziliśmy się na kogoś no z jakiegoś nieistotnego zupełnie powodu. I ja bardzo chciałbym wiedzieć, jaki był taki najbardziej błahy, najbardziej zaskakujący powód, przez który się postanowiliście obrazić, albo nawet nie postanowiliście, po prostu to się wydarzyło. Albo może, nie wiem, jakaś duża kłótnia, dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. A może obrażeni jesteście teraz? Może będziemy mogli załagodzić sytuację? Jakby co, mam nagrody pocieszenia.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Dangerous, tak nazywa się ten hit. 23 minuty zostały do 19. To David Guetta i Sam Martin West. Ja zapytałem o najbardziej błahe powody waszych kłótni i Kamila się w tej sprawie nagrała.
1: Takie, co ostatnio pamiętam, to jak siostra oddzielała linijką kawałek jakiejś czekolady albo coś i odcięła za dużo i wtedy byłam bardzo obrażona, ale to było ile czasu temu. Mileniarsi na pewno będą pamiętać.
0: Chciałbym powiedzieć, że linijka jest obowiązkowym wyposażeniem przy dzieleniu słodyczy z rodzeństwem. Musi być co do milimetra równiutko, inaczej to zbrodnia.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: I po reklamie.

6 minut do 19. A to Taylor Swift i Patient Zero w SC. U nas za chwilę będą goście. Lale wpadną do studia Radia SK i opowiedzą o swoim nowym singlu. Zresztą będzie można go też usłyszeć, więc wy powinniście to zrobić i powinniście zostać ze mną. Radio SK. Oskar Zymca też zagram.

0: Reklama. Psst, cześć, tu influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
7: I po reklamie.
8: SK Suwałki. Na czasie.
9: Dopiero wtorek, ale już można zacząć planować weekend, a w Suwałkach będzie się działo. Gdzie? A chociażby w Lux Night Clubie. Tam wpada mistrz Polski DJ-ów, czyli Korn, a po nim zagrają Cezare i Bercik. To będzie noc na pełnym gazie. Mocne sety, pełny parkiet, klubowa atmosfera i muzyka serwowana przez ekipę, która doskonale wie, jak rozkręcić imprezę. Wpadajcie w sobotę od 21:00. A co w Cinema Limier? Lalka z Rucińskim, horror Verity, coraz większy mrok, a dla dzieci Zapomniana wyspa.
10: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
11: Dokładnie tak jest, minuta została do godziny 19, ale to jest moment, w którym ja nie jestem już główną gwiazdą tego wieczoru. Do studia Radia SK wpadły lale, dzień dobry.
12: Witam wszystkich.
11: Wow, co za energia. Dziewczyny, czy wy jesteście gotowe na to, żeby przejąć antenę już tak stuprocentowo?
13: Tak, tak, już mamy wprawę, tak, więc będzie dobrze.
14: No dobra, tak.
11: No dobra, to pogadamy o waszym nowym singlu?
14: No pewnie,
15: chętnie.
11: Doskonale, a przy okazji może go zagramy.
14: Super, tak.
11: No to jesteśmy umówieni, w takim razie zostańcie z Eską, bo to wszystko zaraz się wydarzy i dowiemy się też więcej o, no właśnie, o lalach.

0: Liwka i poza tobą nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale tak jak powiedziałem, ja już wcale nie jestem sam w studiu. Lale są, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, ponownie.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, no właśnie, mamy tutaj w studiu Lale, czyli mamy Monikę, Maję, Julię i Oliwię, a więc zupełnie nowy Girls Band, który ma chyba w planach wydać nie jeden wielki hit. Przedstawiłem imiona, ale myślę, że poza imionami warto też wspomnieć o tym, że Monika to też Mona, znana też, no właśnie, jako Monika Kociołek. Ty wpadłaś na ten pomysł. Powiedz mi proszę, jak to się stało? Czy ty stwierdziłaś, że masz za dużo wolnego czasu? O co chodzi?
3: Nie, akurat nie. Chciałabym więcej, żeby dzień był dłuższy. Ja już od kilku lat chciałam stworzyć Girls Band, w końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
0: Czyli jaki?
3: Czyli duże. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń, także bardzo, bardzo się cieszymy.
0: Dziewczyny, wy to jesteście, no właśnie, to jest nowość, to jest nowy projekt, ale wszystkie macie do czynienia z muzyką, macie do czynienia też z tańcem i tak dalej, to nie są wasze pierwsze historie w życiu. Czy rok temu wpadłybyście na to, że będziecie członkiniami Girls Bandu?
4: Totalnie nie.
5: Nie.
6: Zupełnie.
4: Spadło nam to z nieba, myślę.
0: Ale czyli, że spadło z nieba, czyli to jest takie niewyśnione marzenie, które jednak się spełniło przy okazji.
4: Dokładnie, no, myślę, że tak.
3: Bardzo się cieszę, że mogłam dać dziewczynom tą szansę.
0: No właśnie, teraz chciałbym powiedzieć o tym, że dostaliśmy od was już pierwszy hit, który nazywa się Ej Lala. Zaraz zagramy go też w Esce, ale mnie zastanawia jedna rzecz. Jest was cztery. Cztery talenty, ale też cztery charaktery. Jak to jest z nagrywaniem rzeczy? Jak to jest z wymyślaniem rzeczy? Czy pojawiają się jakieś sprzeczki podczas nagrywania? Czy pojawiają się jakieś problemy? Czy w ogóle jesteście...
3: Na razie jest za idealnie, słuchaj. Na razie jest wszystko dobrze.
0: Tak, no Mona, ty mówisz to jako szefowa tutaj z tego, więc
3: wypowiedzcie się, dziewczyny.
0: Tak, ja spojrzę.
4: Jeśli chodzi o te pomysły, to my jesteśmy kompletnie inne wszystkie, więc każda może coś wrzucić od siebie i to jest super, że różnimy się tym temperamentem. No a jeśli chodzi o jakieś sprzeczki, no to właśnie nie było jeszcze sprzeczek. Myślę, że kiedyś na pewno coś tam się nie zgodzimy z czymś, ale na razie no jest super.
3: Wszystkie jesteśmy, uważam, świadome, dojrzałe i zawsze sobie gdzieś tam poradzimy. Najważniejsza jest rozmowa.
0: Dobrze, ja jeszcze spojrzę tutaj w twoje oczy, żeby się dowiedzieć, czy na pewno tak jest.
6: Tak,
0: potwierdzasz?
6: Tak, na pewno tak jest, potwierdzam.
0: Dobrze, mamy potwierdzenie z każdej strony. Julia potwierdziła. W takim razie chciałbym powiedzieć, że hit Ej Lala za chwilę pojawi się w Esce, dobra?
3: Super.
0: No dobra, to wracamy za chwilę. Nie uciekajcie, jeżeli jesteście w samochodzie i właśnie dojeżdżacie do domu, to po prostu poczekajcie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. Ale jak już ustaliliśmy, w studiu Radia SK są cały czas Lala, a więc Mona, Maja, Julia i Olivia. Przejrzałem sobie, dziewczyny, to, co robiłyście już wcześniej w swoim życiu. I uwaga, drodzy słuchacze, bo w studiu Radia SK teraz mamy, i to między innymi, powiem tak, medalistkę Mistrzostw Świata w tańcu hip-hop, pierwszą wicemis Polski, ale też studentkę wokalistyki musicalowej. Pewnie mógłbym tak jeszcze wymieniać. Dziewczyny, bardzo jesteście wszechstronne, to tak w skrócie chciałem powiedzieć. I chciałem zapytać, czy uważacie, że to jest taka super moc, coś, co wam bardzo dużo daje, jakże to jest, no, takie super bohaterki po prostu, no.
2: No myślę, że to jest super, że każda jest dobra w czymś innym, ale jednocześnie w tym samym, no bo
3: tańczymy
2: i śpiewamy.
3: Tak, tak.
2: Także myślę, że to jest duży plus, że każda może coś od siebie dodać, żeby to było coraz lepsze.
0: A zauważacie to u siebie faktycznie, że no właśnie, tam gdzie jedna ma jakiś pomysł, tam druga zaraz ma drugi inny i to się uzupełnia tak fajnie?
3: No tak mamy w sumie, dokładnie.
0: Okej. Okej, no to pięknie to brzmi. Słuchajcie, dałyście się poznać już pierwszym waszym singlem, zaraz go poznacie też wy, drodzy słuchacze. No ale właśnie, zakładam, że to wcale nie jest taki, no właśnie, koniec. To jest początek, co za rok? O czym będziemy rozmawiali za rok, o czym będziemy rozmawiali za dwa lata, co, Mona?
4: Ja mam nadzieję, że będziemy koncertować jak najwięcej, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
0: To marzenie?
4: Żeby właśnie dzielić się z tą muzyką nie tylko poprzez internet, tylko żeby też to wszystko poczuć na żywo. To jest wspaniałe, ja już tego doświadczyłam, ale dziewczyny też, może trochę w innej formie, ale jednak no, wydaje mi się, że jak w czwórkę staniemy, to będzie spełnienie naszych marzeń.
0: No ale będzie okazja ku temu, bo ja bardzo bym chciał zobaczyć.
4: Będzie okazja i to jeszcze w tym roku i chyba takiego debiutu, to nie śniłyśmy o nim.
0: Wow.
4: Więc wyczekujcie.
0: No dobrze, ja będę wyczekiwał w takim razie najmocniej na świecie, ale zanim was wypuszczę, dziewczyny, to teraz każda z was chciałbym, aby zastanowiła się nad tym, gdybyście mogły wybrać sobie dowolnego artystę z całego świata do tego, żeby nagrał z wami wspólny utwór, to kto by to był? Tak spojrzę, od Julii zacznę, jesteś tutaj od razu po lewej, to z kim byś nagrała jako Lale?
3: A to tutaj powiem, leciał przed chwilą taki ikoniczny pan Justin Bieber i myślę, że jakbyśmy zrobiły z nim piosenkę, to byśmy rozwalił system.
4: Tak.
3: Justin Bieber.
0: No to Mona, musisz teraz rzucić czymś innym, niestety.
4: No ja zostanę przy Tate McRae, to jest moja inspiracja, kocham ją, jest wspaniała.
2: Ja niezmiennie, Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Tak, jak zawsze.
5: To ja może coś innego z K-popu, BTS zespół?
0: Ale słuchajcie, no to byłaby już światowa kariera w takim razie, jeżeli to się wydarzy, tego wam oczywiście życzę, ale może zacznijmy od tego, żeby zagrać teraz kawałek Ej Lala, co wy na to?
4: Yeah,
0: no to zróbmy to, Lale, Ej Lala, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Co za hit, to Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK, 27 minut przed godziną 20. Chciałbym przypomnieć, że jeżeli lubicie nieco inne brzmienia, a więc brzmienia klubowe, to warto słuchać SK w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Odpalajcie SK, tam SK Live Remix, a więc nasz kultowy program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje najlepsze sety. Naprawdę, a jeżeli lubicie klubową muzykę tak bardzo, bardzo, bardzo, że moglibyście słuchać jej przez 24 godziny na dobę, to odpalajcie aplikację Radia SK. Tam znajdziecie SK Live Remix playlistę i tam najlepsi światowi DJ-e też grają. Radio SK. Tylko że przez całą dobę. A Avicii, Waiting for Love, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.

To jeden z ostatnich nowych hitów Spectrum i Morena. 6 minut przed 20. Wyobraźcie sobie, jak pięknie ten hit brzmiałby na słuchawkach. A może ktoś akurat słucha na słuchawkach? Jest to całkiem możliwe, ale prawdopodobnie nie na naszych eskowych pomarańczowych słuchawkach. Słuchajcie, bo właśnie, zaraz zadzwonię do kogoś z was. Trwa imprezka, ale trwa też imprezka z dreszczykiem. Macie opcję na to, aby zgarnąć pomarańczowe słuchawki, ale też zaproszenia do kina. W aplikacji Radia SK można jeszcze opowiedzieć nam właśnie swoje historie, które ostatecznie okazały się strasznie śmiesznymi, a zaczynały się jak horrory. Pamiętacie coś takiego? To piszcie koniecznie, a ja zadzwonię.

0: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: I po reklamie.
10: SK Suwałki. Na czasie.
11: Macie ochotę na coś wyjątkowego, co przełamie nudę? To co powiecie na warsztaty wielogłosowych ludowych pieśni staroobrzędowych. Poprowadzi je zespół Riabina z Gabowych Grądów. To w Suwalskim Ośrodku Kultury. Warsztaty zaczną się w piątek i potrwają do niedzieli. Co jeszcze na tapecie? Do Suwałk przyjedzie Teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek. Start o 17:00.
12: Muzyką się żyje. Britney Spears zajrzała do szuflady i wyciągnęła z niej numer sprzed lat. Artystka wydała kawałek z 2001 roku, który współtworzył jej ówczesny partner, a więc Justin Timberlake. Utwór powstał z myślą o albumie Britney, który ukazał się 25 lat temu, jednak przez lata pozostawał poza oficjalną dyskografią artystki. Teraz jednak ujrzał światło dzienne. To kawałek pod tytułem She'll Never Be Me. Teraz Britney Spears przygotowuje specjalne jubileuszowe wydanie swojego starego albumu. Premiera 6 listopada. Na krążku mają pojawić się zarówno znane hity, jak i materiały, które do tej pory pozostawały poza oficjalnym katalogiem wokalistki. Najbardziej imprezowy ksiądz świata przyjedzie do Polski. Portugalski DJ Patre Guilherme zagra na koncert w Łodzi. W Walentynki 14 lutego wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i to będzie jego pierwsze solowe show w naszym kraju. Patre to znany na całym świecie DJ, który łączy muzykę sakralną z nowoczesną muzyką elektroniczną. Występował już na największych festiwalach na świecie.
13: Imprezka.
12: Ale chciałbym powiedzieć, że to samo robili też artyści, których usłyszycie teraz. A więc Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Oni nagrali kawałek DNA. Zagram wam go już teraz, a ja to Matifuczyło. 2 minuty po 20:00 to jest Eskopa Imprezka.

to miliony monet, a więc Mrozu w Radiu SK, 15 minut po 20. Słuchajcie, widziałem, że pół internetu jest zalane zdjęciami zorzy polarnej uchwyconej nad Polską. Okazuje się, że to wcale nie są żarty. Faktycznie w weekend dało się ją zobaczyć, ale według ekspertów to wcale nie jest koniec i w najbliższych dniach zorzę będziemy mogli zobaczyć jeszcze raz. I może nawet nie raz. No więc jeżeli ktoś planował lecieć na północ, żeby zobaczyć zorzę i ma już bilety na przykład na Islandię, to można myśleć już o zwrocie. Wyjdzie taniej. Avalon i For Nothing, gramy.

0: To Toby Romeo i Fly High, a teraz...
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz poczujemy dreszczyk emocji. W końcu to jest imprezka z dreszczykiem. Szukamy waszych strasznie śmiesznych historii, takich, które zaczęły się jak horror, a skończyły się pozytywnie. Swoje opowieści wysyłacie na sk.pl i dokładnie tak zrobiła też Monika. Cześć, Monika!
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Z tego, co wiem, to twoja straszna historia dotyczy dzieciaczków. Opowiadaj, o co chodzi.
2: Wybrałam sobie studia pedagogiczne, no i po studiach stwierdziłam, że poszukam pracy w żłobku. No i tutaj oczywiście byłam pełna takich jakby marzeń, że to będzie taka fajna, sympatyczna praca z fajnymi dziećmi. One oczywiście są fajne i tak dalej, no ale na rozmowie dowiedziałam się, że tych dzieci będzie na mojej grupie aż około 30. I to mnie troszeczkę przeraziło. No i te początki nie były takie wcale takie proste, no ale mówię, na szczęście w nieszczęściu, że są tak zwane żłobkowe choroby, więc troszeczkę się tutaj ta grupa przerzedza nam praktycznie przez cały rok i jest naprawdę fajnie, sympatycznie, mam też fajne koleżanki, więc na szczęście się nie zniechęciłam, nie poddałam, stwierdziłam, że spróbuję, no i jestem zadowolona do tej pory.
0: No to pięknie, o to właśnie chodzi, ale powiedz mi właśnie najważniejsze pytanie. Czy ty dzisiaj lubisz dzieci?
2: No mam jedno swoje, też akurat żłobkowe, więc lubię.
0: Lubisz, dobra. Tak. Słuchaj, Monika, w takim razie na momenty ciszy, to pewnie w domu, nie w żłobku, zakładam, że tam to rzadziej się zdarza, mam dla ciebie pomarańczowe słuchawki JBL, a do tego dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba. To co, brzmi dobrze?
2: O, wow, no brzmi mega fajnie będzie się wyrywać z domu.
0: No to
2: tak,
0: wspaniale, no to wspaniale, w takim razie możesz się wyrywać, możesz już wymyślać, kiedy to zrobisz, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie zgarnąć takie nagrody, to opowiedzcie swoje strasznie śmieszne historie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć
5: w co
4: i trzeba mieć
5: na czym.
4: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

Turn the Lights Off, tak nazywa się ten hit. A wiecie, że przed nami bratobójcza walka? Chociaż pewnie powinienem powiedzieć siostrobójcza albo koleżankobójcza. Bo słuchajcie, mówię o tym, co wydarzy się nad ranem w tenisie. Wucham. O 5 rano zagrają jutro Iga Świątek i Magdalena Pręch, z tym, że oni zagrają razem, a przeciwko sobie. Jedno jest pewne, wygra Polka. Poza tym jedna awansuje, druga będzie mogła wreszcie odespać, to też sukces.

0: All of my love, Ebony Izibizu. I 4 minuty do 21:00. Zapytałem o wasze najbardziej zaskakujące powody kłótni albo powody obrażenia się na drugą osobę i Ola nagrała w tej sprawie głosówkę.
1: Mój mąż chodził obrażony na mnie przez kilka dni, bo przyśniło mu się, że zdradzam go z operatorem koparki.
0: Być może gdyby ten sen dotyczył każdego innego, to mąż dałby radę, jakoś by to przełknął, ale akurat z operatorem koparki? Matifu Czyło, słyszymy się jutro. Zostawiam was z hitami na czasie.

0: wielka promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
16: Dni coraz krótsze i chłodniejsze i przydałoby się coś wesołego na rozgonienie chmur. Co powiecie na stand-up? Tomasz Boras wystąpi w Suwałkach ze swoim najnowszym programem Kairos. To podróż przez codzienność, przegapione okazje i spóźnione przemyślenia. Wpadajcie do piwiarni już jutro o 19:00. A jeśli marzy wam się wieczór nad Sekwaną, to Rozmarino ma coś dla was. Katarzyna Gościewska zaśpiewa i zagra na skrzypcach, a Dawid Zwiewka na fortepianie. W programie francuskie piosenki i muzyka klasyczna. To w piątek o 19:00.
17: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Jedynka Suwałki News.
1: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Suwałki. W Suwałkach odbyła się prezentacja wszystkich drużyn PGE Polskiej Ekstraligi Badmintona. O wyzwaniach w nadchodzącym sezonie mówią prezes Polskiego Związku Badmintona Robert Mateusiak, prezes zarządu firmy Malow Roman Kaleta, prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz, wiceprezydent Suwałk Roman Rynkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, trener OSSM SMS Białystok Paweł Lankiewicz, prezes KS Badminton Kobierzyce Piotr Wrzalik, trener WKS Śląsk Wrocław Bonabanko Paweł Prądziński, prezes białostockiego klubu badmintonowego Hubal Białystok, prezes WWL Badminton Markowia Marki Marek Rosa oraz prezes SKB Litpol Malow Jerzy Szleszyński.
2: Nie ukrywam, że to miejsce rzeczywiście jest dla mnie szczególne i bliskie na moim sercu. Mam nadzieję, że jednak kluby się nie podniewają, ale myślę, że nie tylko Suwalszczyzna, ale nie tylko

również mistrza Polski. Tytuł mistrza Polski będzie broniła Legia Warszawa, ale wierzę w to, że presja poprzez inne drużyny, między innymi wielokrotnego, utytułowanego klubu SKB Polman Suwałki,

0: bardzo ciężko pracować, żebyśmy zarobili na to, na sponsoring sportu.
1: Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny możemy spotykać się tutaj w tej hali Malow i witać oczywiście ekipy sportowe, które rozpoczynają wkrótce rywalizację. Suwałki to miasto, które stawia na sport. To miasto, które chce promować swój region, swoje miasto z wykorzystaniem klubów sportowych i sportowców. Badminton to historia sportu w Suwałkach, sięgająca, tak jak usłyszeliśmy, 50 lat. Ale to nie tylko ta dyscyplina, która przyniosła Suwałkom najwięcej sukcesów. Mamy również inne dyscypliny sportu tu wymienione, jak chociażby piłka siatkowa mężczyzn czy piłka nożna. I to są tak zwane sporty wiodące. My każdego roku ogłaszamy przetargi na promocję Suwałk przez sport i proszę sobie wyobrazić, te przetargi wygrywają właśnie te trzy kluby sportowe. Jak to się dzieje, to nie wiem, ale to są zamówienia publiczne, ale cieszymy się z tego, że z budżetu możemy przekazywać środki finansowe na rozwój sportu i sportu amatorskiego, sportu dzieci i młodzieży, ale również i sportu tego profesjonalnego. Nastąpiło takie wydarzenie, które przejdzie do historii, że inaugurację i prezentację poszczególnych drużyn będzie do miały miejsce w miastach, gdzie mieszczą się poszczególne kluby sportowe. My jesteśmy również tutaj innowacyjni w Suwałkach. Nie tylko interesujemy się i uprawiamy sport, ale chcemy, żeby nasze miasto czymś się wyróżniało i na pewno na mapie sportowej Polski wyróżniamy się od tej strony właśnie sportowej w wielu dyscyplinach i cieszę się niezmiernie, że miasto Suwałki ma takich sprawdzonych partnerów, jak chociażby taki, gdzie dzisiaj się znajdujemy, czyli w Malowie. Takich przedsiębiorców, takich sponsorów jako miasto mamy sporo i dzięki temu właśnie ten sport wygląda tak, jak wygląda. Chciałbym tutaj podziękować za współpracę, w ogóle tę współpracę klubowi SKB Lipol Malow. Cieszymy się z tego, że możemy wspólnie tworzyć tę drużynę. Wielokrotnych mistrzów Polski. No, na nadchodzący sezon oczywiście życzymy, żeby tych sukcesów nie zabrakło dla naszej drużyny tym razem, po poprzednim sezonie, ale życzę oczywiście jak najbardziej udanych rozgrywek.
2: Pan prezydent w zasadzie powiedział już prawie wszystko, niewiele tutaj można dodać, ale ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Dzisiaj spotykamy się tutaj z drużynami, z całą ligą, jeżeli chodzi o badminton polski. Natomiast oprócz tych drużyn grających w najwyższej lidze rozgrywkowej, trzeba wspomnieć o młodzieży, która jest związana z klubem i która gra już od szkół podstawowych. My mamy klasy usportowione w szkołach podstawowych dzięki współpracy właśnie z klubem SKB Lipol Malow Suwałki. Mamy też klasę mistrzostwa sportowego, gdzie również mamy właśnie młodych ludzi, którzy grają w badmintona. I to bardzo cieszy. To jest taka wartość dodana, bo mamy klub grający w najwyższej lidze, ale mamy też zaplecze, czyli młodych ludzi, którzy grają już od szkoły podstawowej. Gdyby nie było klubu SKB Lipol Malow Suwałki, nie byłoby tych młodych, wspaniałych zawodników, a oni już mają swoje osiągnięcia również na Mistrzostwach Polski. Także bardzo dziękuję tutaj klubowi. Mógłbym zażartować, że wszystkim klubom życzę walki o tytuł wicemistrza Polski. Tytuł mistrza chcielibyśmy, żeby był związany z Suwałkami, to by był już, byłoby to oczko, by był ten 21 tytuł Mistrza Polski, ale powiedziałem, że można by tak było powiedzieć. To jest sport. Tutaj, tak jak pan prezydent powiedział, wygrywa najlepszy. Ja życzę udanego sezonu dla wszystkich drużyn, jak najmniej kontuzji.
3: Przede wszystkim zawodnicy, trenerzy, działacze. Dzisiaj jest to wspólne nasze święto, inauguracja ligi w sezonie 26-27. Myślę, że się musimy cieszyć, że w takim gronie spotykamy się i w wysokiej formie i zdrowiu rozpoczynamy tą batalię. Samorząd województwa podlaskiego od lat skutecznie realizuje program promocji województwa podlaskiego poprzez sport. Polega to na tym, że w zasadzie każdy klub sportowy, bez względu na dyscyplinę, jaka jest uprawiana, czy są to sporty walki, czy chociażby badminton, czy jakieś sporty bardzo popularne, tak jak piłka nożna czy siatkówka, każdy klub ma prawo ubiegać się o wsparcie z budżetu województwa. I stawiamy tutaj sobie dwa cele. No oczywiście ważne jest to, żeby pomóc klubom w normalnym funkcjonowaniu, w ponoszeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem, ale jednocześnie bardzo nam zależy na tym, żeby województwo podlaskie było rozpoznawalne w skali kraju, Europy, a nawet świata, jako województwo, gdzie funkcjonują prężne kluby, gdzie można powiedzieć sport, turystyka i rekreacja jest to ważna gałąź życia i ważna gałąź aktywności mieszkańców. I co za tym idzie, bardzo poprzez te nasze działania zachęcamy mieszkańców do aktywnego trybu życia i do udziału w imprezach sportowych i w imprezach rekreacyjnych i turystycznych i do samodzielnego uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. I myślę, obserwując nasze społeczeństwo, ponieważ się starzeje, myślę, że te działania przynoszą określony skutek i ta nasza aktywność wzrasta. A ponieważ mieszkamy w najpiękniejszym regionie Polski, w ramach Zielonych Puls Polski, Zielonych Puls Europy, gdzie rzeczywiście zieleń otacza nas przez 10 miesięcy w roku, to sądzę, że te warunki są do uprawiania sportu, są doskonałe. Ja oczywiście życzę wam wszystkim, żebyście zrealizowali swoje cele sportowe, bo każdy na pewno ambitny sportowiec takie sobie nastawia, a przy tym uniknęli kontuzji, nie narażali zdrowia.
4: Nasza drużyna jest głównie złożona z zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego albo jej absolwentów, więc jesteśmy najmłodszą drużyną grającą w PGE Ekstralidze Badmintona. Nasi zawodnicy za cel mają ogrywanie się w tej lidze, grając z dużo lepszymi, starszymi zawodnikami, ale chcemy, żeby oczywiście nasza młodzież się bardzo rozwijała, pomaga to nam później w kolejnych sportowych celach. Młodzież coraz lepiej gra na arenie międzynarodowej, arenie krajowej, więc ta gra w Ekstralidze bardzo nam pomaga. Stąd chciałbym też bardzo serdecznie podziękować naszym sponsorom, miastu Białystok i województwu podlaskiemu, dzięki którym tak naprawdę możemy się cały czas rozwijać i iść do przodu, oraz firmie Yonex, która nas ubiera i która nas wspomaga w rozwoju sportowym. Bardzo dziękuję.
5: Super zorganizowane, cieszymy się, że możemy tutaj być, chociaż blisko z Wrocławia, z Kobierzyc nie było. W sensie drogi w kraju mamy coraz lepsze i jechało się całkiem przyjemnie. A Suwałki zawsze mile wspominam. Więc no, nasz klub jest na arenie badmintona krajowego młodym klubem z jeszcze niewielkim dorobkiem w porównaniu do tuzów dyscypliny, więc my, dla nas olbrzymim zaszczytem jest w ogóle możliwość grania w Ekstralidze i również stawiamy na rozwój własnych zawodników, młodych zawodników, dajemy szansę konkurowania, ogrywania się z lepszymi,

0: powiedzmy, że nasze cele, podobnie jak uprzednimi dwa lata temu, są następujące. Chcemy być mniej więcej w środku tabeli z zespołem młodym. Awansowaliśmy 3 lata temu do ekstraklasy i niezmiennie od 3 lat utrzymujemy się w środku tabeli. Stawiamy na zawodników również młodych. Mamy w swoim składzie dwie osoby kategorii wiekowej U17, dwie osoby z zagranicy, ale również stawiamy na nas, czyli w tym przypadku na mnie, na trenerkę Wiktorię Andrzejewkę Piotrkę, wszystkim grającymi trenerami. I również dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, mój przedmiot to jest, który sprzedamy. Jesteśmy zespołem, że tutaj raczkujący w ekstraklasie, który nam się wysuwał czy do Warszawa, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe i drużynowe. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają.
1: Ja będę nietypowy mówca dzisiaj, a mianowicie

wychowawczym. W kontekście tego, co się w ostatnim czasie i w Polsce wydarzyło, chciałbym, żeby każdy uczestnik Ekstraligi Badmintona w tym roku zechciał sobie postawić za cel

0: więcej ludzi na świecie. Wychowując przez sport będziemy mieli mniej tragedii.
1: WWL Badminton Markowia Mark jest młodą drużyną występującą w Ekstralidze i mam nadzieję, że już zapisała się troszeczkę w historii polskiego badmintona. My występujemy pod szyldem takim dwuczłonowym, ale to również jest związane z tym, że szukamy różnych rozwiązań, żeby badminton rozwijał się, więc szukamy wsparcia i w mieście, i w powiecie, ale też i w klubie, i u sponsorów. I liga dla nas jest ważna, ale tak jak już tutaj przedmówcy mówili, ważne jest również to, że otwieramy nasze hale dla młodzieży. WWL Badminton Club i Markowia Marki starają się, żeby nasza liga w tym roku i w najbliższym czasie stała się ligą profesjonalną. Będziemy ubiegać się, żeby grali najlepsi zawodnicy, żeby podnieść jakość ligi, żebyśmy oczywiście my wszyscy uczestnicy tej ligi mogli sobie powiedzieć, że w końcu badminton znaczy coś na ligowej arenie polskiej. I to jest naszym takim celem.
2: Jako przedstawiciel klubu Legia Warszawa chciałbym zapewnić, że nasz klub będzie w tym sezonie walczył o najwyższe laury, tak jak było to w poprzednich sezonach. Skład mamy delikatnie zmieniony w tym roku. Odszedł od nas Dominik Finta, jednak reagując na politykę i zmiany innych klubów wśród zawodników, wzmocniliśmy się i obiecuję, że rywalizacja będzie naprawdę na wysokim poziomie.
3: SK Suwałki News.
4: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Ślepsk Malów Suwałki rozpoczyna sezon Tauron Ligi. O szczegółach mówił prezes klubu Wojciech Winnik, prezydent miasta Suwałki Czesław Rynkiewicz, przedstawiciel firmy Ślepsk Michał Wiśniewski, przedstawiciele firmy Malow Henryk Owsiejew, Roman Kaleta oraz Adam Owsiejew, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Cezary Cieślukowski, trener Ślepska Malów Suwałki Piotr Graban oraz zawodnik biało-niebieskich Maksymilian Granieczny.
5: Tajemnica, nie tajemnica, można powiedzieć, pewna tradycja się stała już u nas w Suwałkach, ale to jest bardzo dumna i bardzo radosna tradycja, że kolejny sezon będziemy występować pod nazwą Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malów Suwałki. Z tego miejsca ja w imieniu swoim, w imieniu zarządu, w imieniu zawodników sztabu chcę podziękować dla firmy Malów za przedłużenie kontynuacji umowy, dla miasta Suwałk, że dalej realizujemy naszą misję rozwoju piłki siatkowej, bardzo szeroko rozumianą, bo to nie tylko ten pierwszy zespół, ale także szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów, szkolenia dla trenerów i także dla firmy Ślepsk. Wchodząc tutaj usłyszałem, że będzie zmiana nazwy. Ktoś podpytywał mnie, mówi jakaś spółka Skarbu Państwa, może jakaś inna firma. Szanowni Państwo, ja czuję się ogromnie dumny, że takich trzech partnerów jest w nazwie, są naszymi wspólnikami i tworzą tą siatkówkę. Chcielibyśmy więcej na pewno, chcielibyśmy dalej, ale nie zawsze to się liczy. Liczy się to, że na nich możemy liczyć. Czy w tych dobrych czasach, czy w tych trudnych czasach. I to powoduje, że krok po kroku będziemy rozwijać piłkę siatkową w naszym mieście i kiedyś, jak zaraz tu będziemy rozmawiać, nie aż tak daleko, może nie tylko Tauroliga, ale może też i te europejskie puchary lecimy. Także ja serdecznie dziękuję w imieniu swoim, całego naszego zespołu za to zaufanie i kontynuację współpracy.
6: MKS Ślepsk Malów Suwałki to sportowa wizytówka naszego miasta. Zależy nam na rozwoju tej pięknej dyscypliny sportu w naszym mieście i w regionie. Cieszymy się bardzo z tego, że ileś tam lat temu, jak udał nam się awans do Plus Ligi, postanowiliśmy, zresztą była taka konieczność zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, że miasto jest udziałowcem tej spółki, że mamy również wiernych, sprawdzonych tutaj partnerów, mam na myśli partnerów tych, którzy tworzą tę spółkę i nie tylko, którzy są w nazwie naszego klubu, ale również partnerów, którzy uczestniczą właśnie w tworzeniu tej pięknej historii naszego sportu siatkarskiego w Suwałkach. To razem możemy więcej, to jest takie już hasło, które powtarzamy jak mantrę, ale naprawdę z takim potencjałem, jakim jest miasto Suwałki, gdybyśmy nie współpracowali, nie wspierali rozwoju sportu w naszym mieście, byłoby znacznie słabiej. Znajdujemy się dzisiaj w firmie, która słynie z produkcji mebli. Drużyna została dość przemeblowana na zbliżający się sezon. Oprócz nowych zawodników, nowy trener, no i oczywiście już nie możemy doczekać się rozpoczęcia tego sezonu. Jesteśmy z Wami, będziemy Wam kibicowali. No i oczywiście cieszę się niezmiernie, że Suwalczani, mieszkańcy naszego miasta i nie tylko, mają taką atrakcję i ta hala widowiskowo-sportowa Arena Suwałka i żyje, kiedy gra nasz zespół.
7: To może powiem tak trochę żartobliwie, że jak siedzę tutaj na tej konferencji, jak przyjeżdżam, patrzę, jak się twarze zmieniają, zawodnicy, sztab, sponsorzy dochodzą, odchodzą, może mniej akurat, to bardzo się cieszę, bo to dziecko zostało poczęte 22 lata temu, a dzisiaj jest dorosłym, że tak powiem, mężczyzną w świecie sportu i wkracza na salony europejskie. To jest coś niesamowitego. Dla mnie, gdzie zaczynaliśmy od ligi robotniczej, czy później ligi trzeciej, gdzie dzisiaj siedzimy i rozmawiamy o play-offach w Tarzon Lidze, o meczach w pucharach europejskich, to jest coś naprawdę świetnego. Za tym stoi bardzo dużo ludzi. Oczywiście sternik jest jeden, jest to prezes Wojtek Winni, który dostał zaufanie i moje, i sponsorów, i władz miasta, i chyba myślę was wszystkich, i robi znakomitą robotę. Natomiast, tak jak pan prezydent powiedział, razem możemy więcej. To jest maksyma, którą wymyśliliśmy jakiś czas temu razem z Wojtkiem, ze sztabem, z biurem, z pracownikami i słuchajcie, to działa. To działa, to nie jest tylko puste słowo, to działa na każdym kroku. Piszemy do siebie prywatnie, dzwonimy do siebie prywatnie, służbowo, każdy jeden dzień, w sobotę, w niedzielę, wieczorami. Bardzo dużo pracy ludzie, którzy są zaangażowani w ten klub, wykonują i tak jak pan prezydent powiedział, dzięki temu możemy śmiało patrzeć w przyszłość, dzięki temu Śląsk Malów Suwałki ma pulę sponsorów, która przekroczyła setkę. To są niesamowite rzeczy, niesamowite osiągnięcia. Ja jeszcze powiem, że też jestem tutaj jako kibic, nie tylko jako sponsor czy działacz, ale jako kibic i jako kibic nie mogę już się doczekać pierwszych meczy. Przerwa między sezonami jest dla mnie stanowczo za długa. Jestem wynudzony, wymęczony i naprawdę, drodzy chłopacy, zawodnicy, pokażcie fajną siatkówkę, bo ja osobiście już nie mogę na to się doczekać.
8: Panie prezydencie, doskonałe określenie przemeblowanie, bo tak jak w drużynie w tym roku jest przemeblowanie, tak u nas mniej więcej co roku tyle wprowadzamy nowych mebli, że jest przemeblowanie.
9: Ja ze swojej strony jako przedstawiciel zarządu i załogi to powiem, że będziemy ciężko pracować, żeby można było zarobić na to. No i liczymy, że tak nazwę tutaj, że nasi chłopacy dadzą sobie wszystko. Cele, jakie mamy, to myślę, że Wojtek tam wcześniej czy później zdradzi, co nas czeka, na co liczymy w tym roku. Ja życzę sukcesów, a przede wszystkim zdrowia, bo dla zawodnika zdrowie to jest numer jeden. Zresztą dla każdego, ale zawodnik, drużyna musi być zdrowa. A dla sztabu życzę, żeby miał pewną inwencję, sposobu, żeby wyciągnąć chłopaków na maksa, co się da. Bo każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy, a trener musi to jakoś ułożyć, żeby to pięknie grało. Także my pracujemy, wygracie. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że mówimy tutaj o... Michał wspomniał ile lat. My tutaj też reprezentujemy SKB Lipol-Malow, a firma SKB jako drużyna to już ma 40 lat, a początki to jeszcze dalej. Też jest to dzieło między innymi Henryka. Także jesteśmy mniejszym sponsorem naszego klubu Wigil Suwałki. Także gramy gdzie się da. Życzę powodzenia.
10: Słuchajcie, patrzę na ten skład, patrzę na ten sztab. No i ty chyba nie będę ominany, jeżeli powiem, że tak pierwsza ósemka w końcu musi pęknąć. No słuchajcie, mamy dobrych zawodników, mamy nowych zawodników, mamy dobrego trenera i nie ukrywam, że powinniśmy zagrać w tej ósemce, w playoffach o miano mistrza. Także słuchajcie, życzę wam przede wszystkim zdrowia, żebyście odnosili jak najmniej kontuzji, żeby tych kontuzji w ogóle nie było, chęci. No a na pewno to wszystko się przełoży na to, żeby wygrywać mecz za meczem.
11: Dzisiaj reprezentuję samorząd województwa podlaskiego. Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie i zaszczyt, że mogę usiąść przy tym stole w tak znakomitym gronie. A nie ukrywam, że samorząd województwa podlaskiego, no, odgrywa niezwykle istotną rolę przede wszystkim w gospodarowaniu środkami publicznymi. Odpowiadamy za to, żeby efektywnie, rzetelnie, odpowiedzialnie te środki publiczne wydawać. I od wielu lat wspieramy klub MKS Śląsk-Malow Suwałki i powiem, że jeszcze nigdy w historii sejmiku nie zdarzyło się, żeby ktoś zasadność wsparcia tego klubu próbował podważyć. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że świadomie decydując się na wsparcie klubu, uznaliśmy, że jest to po pierwsze znakomita forma promocji całego regionu, nie tylko miasta Suwałki, ale również województwa podlaskiego. I to widać przecież i w telewizji, i na meczach, wszędzie, że to jest też reprezentant województwa podlaskiego. I też doceniamy, zachęcamy i wspieramy to, co klub wykonuje w pracy z młodzieżą. Znakomici sportowcy, którzy są magnesem dla młodzieży, są niezwykle cenną rzeczą dla budowania społeczeństwa zdrowego, sprawnego, przygotowanego na wszelkie wyzwania. Na tym nam najbardziej zależy. Dlatego do was, do pana trenera, do zawodników prosimy o jak najwięcej pozytywnych emocji, a my ze swojej strony będziemy wspierać, dopóki nas na to będzie stać.
12: Co ja mogę powiedzieć? O celach na razie może nie będę aż tak jeszcze mówił. Na razie powiem, że w tym momencie to czuję się najemnikiem, bo tu mówimy 22 lata, 40, sponsorujemy wszyscy razem i to jest bardzo piękne, że tak długo jesteście razem, że tak długo wspieracie tą drużynę. Ja postaram się wkupić najlepiej jak mogę do tej drużyny i fajne jest to na pewno, że czuję się naprawdę jak w domu tutaj i zarówno ze strony zarządu, jak i kibiców, wszystkich ludzi, którzy są w drużynie. Wiem, że są cele postawione przed nami. Ja zawsze tak mówię, że ja jestem od realizowania tych celów, a nie od stawiania tak naprawdę. Więc wiem, że są takie cele play-off. Chcielibyśmy, żeby był ten play-off. Chcielibyśmy pokazać się dobrze na arenie międzynarodowej. Pucharze Challenge. I co ja mogę powiedzieć? Że my po prostu codziennie będziemy się starali, jak to już była ta ideologia taka i tych mebli, to my będziemy dokręcali codziennie te śrubeczki, po trochu, powoli, żeby te meble dobrze się składały, żeby one się zamykały, żeby działały i żeby cieszyły oczy wszystkich. I my będziemy to robić, ale pozwólcie, że będziemy robić to krok po kroku, a nie będziemy dmuchać tego balonika, czy mówić, że my będziemy się bili o te miejsce i tak dalej, bo różne rzeczy mogą się stać. Z naszej strony mogę tylko obiecać, że my na ten moment wyglądamy bardzo dobrze, pracujemy bardzo dobrze, wszyscy są zaangażowani, klub jest dobrze zorganizowany, więc wszystko idzie po właściwych torach i myślę, że to jest najważniejsze na ten moment.
10: Co bym trener powiedział? To jest to miejsce, które czujemy, że patrząc na zespół, patrząc na sztab, patrząc na wspólników, patrząc na władze naszego województwa, patrząc na państwa,
5: zaangażowanie wszystkich, na wsparcie, na dobre słowo, na wsparcie finansowe, na każde. Bo możemy na Was liczyć naprawdę o każdej porze dnia i nocy, na różnych płaszczyznach, wsparcie kibiców, którzy są też z nami. To wszystko powoduje, że czujemy, że to jest ten czas i ten moment. Liczyliśmy, że w minionym sezonie te play-offy do nas przyjdą. Początek bardzo zły, nie potrafiliśmy tego nadrobić, odbudować. W tym roku wyciągamy wnioski i mam nadzieję, że głęboko w to wierzę, nie mam nadziei, głęboko w to wierzę, że te play-offy będą, że nie skończymy ligi w marcu, tylko będziemy mogli się w kwietniu dalej, kiedy już przyjdzie odwiedź, będzie cieplutko w Suwałkach, będziemy mogli dalej cieszyć się z Suwałki Arenie, z emocji siatkarskich. Kolejnym celem, który jest przed nami, cel Challenge Cup. Po raz pierwszy dostaliśmy propozycję, można to nazwać dziką kartą, od Polskiego Związku Piłki Siatkowej za tą pracę, o której tu trochę wspomniał trener, trochę przedmówcy moi. Dobrze zorganizowany klub, zero problemów w jakichkolwiek komisjach, wydziałach Polskiego Związku Piłki Siatkowej czy Polskiej Ligi Siatkówki. I ta propozycja padła. Patrząc na... Ja głęboko się zastanawiałem, z trenerem dyskutowaliśmy dużo, z naszym kapitanem rozmawialiśmy odnośnie tego, czy to podjąć, ale mając obok siebie bardzo ambitnych ludzi, mówię tu o naszych wspólnikach, dla nich decyzja była prosta, łatwa, gra. Także dziękuję tutaj za Wasze wsparcie, za słowo i wiarę w to, że to jest dobry moment, dobry czas, żeby klub poszukał tego naprawdę dużego sukcesu i tym sukcesem dla nas będzie co najmniej przejście dwóch rund, dostanie się do 1/4 pucharu CF Challenge Cup. Także to są takie cele sportowe, które, tak jak trener powiedział, będzie realizował, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrało u Państwa, dlatego te mikrofony tak przenosimy. A ze swojej strony mam jeszcze taki cel, bo zawsze szukamy czegoś do rozwoju klubu, bo wiadomo, prosto jest mieć duże pieniądze, prosto jest określić cele sportowe, ale szukamy czegoś bardzo takiego, może nie zawsze wymiernego. Podczas rozmów z naszymi partnerami w tym sezonie dużo mówiliśmy o tożsamości, o budowaniu jedności. My, szanowni Państwo, ten projekt jest już duży, tak jak tu Michał wspomniał. Było to dziecko 22 lata temu, dzisiaj już jest to dorosły młodzieniec, nasz klub, który coraz śmielej wchodzi w duży świat dużego sportu. Ale ten cały czas twór, ten klub potrzebuje jedności. Wierzę bardzo w potęgę firmy Malu, firmy Schlepps, naszych władz, województwa, naszego miasta. Ale na tle naprawdę tych potentatów, do których chcemy pukać Polski, mówię tu o naszym mistrzu Polski, wicemistrzu Polski i o brązowym medaliście, potrzebujemy, szanowni Państwo, jedności. Ja wiem, że czasami ciężko jest, ale nasi partnerzy, rozmawialiśmy o tym, mam nadzieję, że zrozumieją. Potrzebujemy dobrego słowa, potrzebujemy wsparcia. Jeżeli będziemy je otrzymać, będziemy kombinować, to ten pięknie rozwijający się nam projekt możemy gdzieś natrafić na problemy. Przykład Gorzoła Wielkopolskiego, z którego się wywolił Dawid Murek, a który na wiele lat zginął z mapy siatkarskiej i teraz dopiero wrócił. Czy zespołu z Częstochowy, która boryka się mimo wielu medali mistrzostw Polski, wielu sukcesów, gry w europejskich pucharach, zginęła z mapy siatkarskiej, teraz znowu próbuje wracać. Mamy piękny projekt, mamy naprawdę wszystko ku temu, żeby dalej stawiać kroki i po tej drabince wspinać się wyżej, ale potrzebna nam jest jedność i wzajemne zrozumienie. Także mamy dwa cele sportowe i ten trzeci cel, taki mój indywidualny, dla zarządu naszego, dla naszych partnerów, żebyśmy w tej jedności trwali i tą jedność budowali, a dzięki temu będziemy patrzeć z optymizmem w przyszłość i te sukcesy, które wszyscy oczekujemy od sztabu i od naszych zawodników.
13: Przyszedłem tu do takiego projektu, który wiedziałem, że chce rosnąć, że trzeba tu coś pokazać, coś udowodnić, gdzieś jakiś kroczek do przodu zrobić. I tak też do tego podszedłem, ja osobiście, ale też tak kompletowaliśmy ten zespół. I uważam, że ten zespół naprawdę jak na ten budżet, który dysponowaliśmy i tak dalej, to jest bardzo fajnie zbudowany, dobry, dobrany charakterologicznie. Panowie są bardzo zmotywowani do tego, żeby pracować, żeby coś osiągnąć więcej, żeby pokazać się dobrze w Tauron Lidze, więc mam nadzieję, tak jak mówiłem, że te śrubki dobrze podokręcamy i będzie to naprawdę wyglądało dobrze. Czy cele są realne? Są cele bardzo realne i jest jedna mała przeszkoda, o której gdzieś tam nie mówiłem wcześniej. Ten Puchar Challenge. Puchar Challenge na pewno dla naszej drużyny, która nie jest super doświadczona i niestety na mapie nie jest najlepiej położona, najkorzystniej, jeśli chodzi o Tauron Ligę, to tutaj jest chyba największe wyzwanie. Bez tego Pucharu Challenge byśmy powiedzieli, tak, będziemy w playoffach na 100%, ja bym się teraz podpisał tutaj, że to zrealizujemy. Albo nawet troszkę więcej byśmy gdzieś tam próbowali utrzeć komuś nosa, gdzieś tam jedno, dwa miejsca wyżej skoczyć. Z Pucharem Challenge wygląda to troszkę trudniej, ale wiemy, że podjęliśmy rękawice, że chcemy spróbować. Najważniejsza będzie logistyka, bo granie co 3 dni, czasami ten kraj, w którym będziemy grali, no nie posiada lotniska, albo trzeba 2 przysiadki, 3, nie ma bezpośrednich połączeń i to będzie chyba dla nas wyzwanie, żeby dobrze potrenować, żeby te podróże dobrze zorganizować, żeby czasami przespać się gdzieś w Warszawie albo w okolicach lotniska, gdzie będziemy lądować i przede wszystkim tą logistykę, żeby dobrze tym pozarządzać, bo jeśli to zrobimy, to uważam, że mamy naprawdę solidny, silny zespół. Jeśli zdrowie da, to możemy naprawdę namieszać. Pierwsze kroczki? No pierwsze kroczki to już rozpoczęliśmy, ten play-offy, sezon przygotowawczy tak naprawdę i wygląda to nieźle, aczkolwiek jak ktoś by śledził wyniki, to chyba do tej pory 2 mecze przegraliśmy, 6 wygraliśmy, jak dobrze pamiętam. Faktycznie udało się wygrać nawet z Zawierciem, więc to jest na pewno budujące i fajne morale, takie, że no jednak mistrza Polski można pokonać, tą konstelację gwiazd, która jest tam z drugiej strony. Pomimo tego nawet, że oni może nie byli w swojej najmocniejszej dyspozycji czy w swojej formie. No i tak naprawdę pierwszy kroczek no to będzie taki większy z Barkomem Jastrzębie. 18 października zaczynamy tutaj na naszej ziemi i mamy nadzieję, że hala, kibice i wszystko dookoła będzie nam sprzyjać, żeby ten sezon tworzyć dobrze. Ja przychodząc tu już wiedziałem, że to jest fajne miasto, fajne miejsce do trenowania, że tak powiedzmy ogólnikowo. I wcale się nie pomyliłem, bo ludzie naprawdę są przyjaźni i to nie tylko w klubie, ale nawet na ulicach, w mieście naprawdę czuć, że ludzie tu nie dość, że żyją siatkówką, bo dzień nie pójdę, to wszyscy dzień dobry trenerze i tutaj jesteś osobą, którą wszyscy cię znają i z jednej strony jest to fajne, że ci ludzie tak miło podchodzą, od razu chcą się przywitać. Jeśli chodzi o organizację jakby klubu i tak dalej, to jakbym powiedział złą rzecz, to chyba bym zgrzeszył. Bo organizacja naprawdę klubu, jakie mamy stworzone warunki, jak możemy trenować, jak to wygląda, jak ci zawodnicy do tego podchodzą, jak cały sztab i zarząd do tego podchodzi, to jest naprawdę miejsce, w którym ja chciałbym się znaleźć i zawsze być w takim miejscu, bo po prostu no nie ma do czego się przyczepić, jeśli chodzi o warunki i ponad połowa zespołów w Plus Lidze, czy teraz w Tauron Lidze, nie dysponuje takimi warunkami i są naprawdę 4 ekipy, wiadomo, że w większości to są z tymi kosmicznymi budżetami, które tym dysponują, a my pomimo tego, że nie jesteśmy jakimś potentatem, to te wszystkie rzeczy, które można było dookoła zapiąć naprawdę na ostatni guzik, to one są i to jest super dla mnie jako trenera, że ja mam możliwości poruszać się tutaj w tej przestrzeni, mam możliwości trenować, to jest dla mnie bardzo fajne.
14: No super emocje, już trochę czasu minęło, więc przyjeżdżając tu już do Suwałk, jest radość z tego, co się osiągnęło, ale już po tych paru treningach bardziej myślę o tym, co jest tu i teraz i na tym, żeby forma i zdrowie było na początek tutaj sezonu w Suwałkach. Moim celem jest takie życie z dnia na dzień, z treningu na trening. Oczywiście te cele długo

0: ulicach poza miastem. Trzeba wierzyć, trenować i jeśli ma się trochę szczęścia i tej wiary, zaangażowania, to można wszystko.
1: Rok szkolny trwa w najlepsze, no a co za tym idzie, aktualizuje się baza wirusów, które dzieci przynoszą ze szkoły. No i właśnie, jak się przed tym chronić, jak dbać o tą higienę, żeby tych chorób do domu nie przynosić, kiedy warto iść do szkoły, a kiedy jednak trzeba zostać w domu, a także troszkę porozmawiamy o plecakach i właśnie o tym mówi nam Urszula Bujkowska z Suwalskiego Sanepidu. No już na dobre rozpoczął się rok szkolny, no a wraz z nim oczywiście powraca temat zdrowia, że tak powiem, aktualizacji bazy danych wirusów i wszystkiego z tym związanego. No i właśnie, o czym przede wszystkim powinni pamiętać uczniowie, no i oczywiście ich rodzice, żeby ustrzec dzieci przed infekcjami i no tego typu właśnie zdarzeniami?
2: Wszyscy powinniśmy pamiętać oczywiście o codziennej higienie i taką bardzo ważną i najprostszą formą higieny jest oczywiście dokładne oraz regularne mycie rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety czy przed jedzeniem, po powrocie do domu, nieważne skąd wracamy, to mycie rąk jest naprawdę bardzo ważne. Warto również pamiętać o tym, aby zasłaniać usta i nos, gdy mamy kaszel, czy kichamy. Oczywiście też nie można dzielić się z innymi dziećmi butelkami, sztućcami czy też przyborami higienicznymi.
1: No a właśnie, jak zadbać o higienę właśnie będąc w samej szkole?
2: Tutaj bardzo istotne jest regularne wietrzenie sal po każdych zajęciach, utrzymywanie takiej czystości powierzchni, z których korzystają dzieci oraz oczywiście dostęp do mydła, ręczników jednorazowych czy też odpowiednich suszarek, do papieru toaletowego. Higiena to także to nasze takie codzienne nawyki i jeśli każdy uczeń będzie pamiętał o myciu rąk, o właściwym zachowaniu podczas kaszlu czy kichania, możemy bardzo ograniczyć rozprzestrzenianie się wielu infekcji.
1: No to może przejdźmy teraz do plecaków, no bo oczywiście to jest najważniejszy, że tak powiem, element wyposażenia ucznia. No i właśnie, dzieci często noszą w nich naprawdę dużo rzeczy. Czy ciężki plecak w ogóle może być problemem dla tych dzieci?
2: Tak, zdecydowanie, bo zbyt ciężki plecak może bardzo obciążyć kręgosłup i powodować bóle pleców, szyi czy barków. Dlatego warto jest regularnie sprawdzać jego zawartość. Należy oczywiście też usuwać takie przedmioty, które są nam niepotrzebne. Dobrze też, aby plecak miał szerokie, regulowane szelki. I trzeba też zwracać uwagę przy jego zakupie na to, aby był prawidłowo dopasowany do sylwetki dziecka.
1: A co jeszcze mogą zrobić rodzice, by zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich dzieci?
2: Proponuję rodzicom, aby wraz z dzieckiem przeglądać plecak każdego dnia, przygotowywać go zgodnie z planem lekcji. Tutaj ważną rzeczą jest to, aby takie cięższe przedmioty umieszczać możliwie jak najbliżej pleców, na przykład takie duże książki, żeby kłaść na sam tył. Dobrym rozwiązaniem jest także korzystanie w miarę możliwości z szafek, które posiadają szkoły.
1: No i taka chyba najważniejsza kwestia, jeśli chodzi o te życie szkolno-domowe, czyli przeziębienia i infekcje. Kiedy dziecko powinno zostać w domu zamiast iść do szkoły?
2: Oczywiście, jeżeli dziecko ma gorączkę, wyraźnie źle się czuje, jest osłabione, czy ma nasilony kaszel, wymiot, czy też pojawia się biegunka lub jakieś inne objawy takiej ostrej infekcji, to jasne jest to, że dziecko powinno zostać w domu. Jest to bardzo ważne zarówno dla zdrowia dziecka i tego, aby zapewnić mu odpoczynek, jak i dla bezpieczeństwa pozostałych uczniów.

0: czy też pracowników szkoły, aby taka infekcja się nie rozprzestrzeniała.
1: A co z lekkim katarem czy pojedynczym kaszlem?
0: No taki lekki katar nie zawsze oznacza konieczność pozostania dziecka w domu. Najważniejszy jest taki ogólny stan dziecka. Jeśli jednak objawy się nasilają, pojawia się jakaś wysoka gorączka, duże, takie dość wyraźne osłabienie, lub dziecko nie jest w stanie normalnie uczestniczyć w zajęciach, lepiej zapewnić mu odpoczynek w domu i obserwować jego stan. Oczywiście w razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem.
1: Czyli nie chodzi o to, żeby w sumie przy każdym kichnięciu rezygnować z pójścia do szkoły, tak?
0: Dokładnie. Chodzi tutaj o takie rozsądne podejście. Dziecko z objawami, tak jak już wspomniałam wcześniej, ostrej infekcji powinno mieć możliwość odpoczynku i powrotu do szkoły dopiero wtedy, gdy czuje się na tyle dobrze, by normalnie uczestniczyć w zajęciach. Nie warto też podawać leków wyłącznie po to, aby obniżyć dziecku gorączkę i wysyłać do szkoły.
1: No to może na koniec podajmy takie trzy najważniejsze zasady, które warto, aby uczniowie i rodzice je stosowali.
0: No po pierwsze to ta najprostsza forma higieny, czyli regularne i częste mycie rąk. Po drugie, dziecko nie powinno nosić w plecaku niepotrzebnego ciężaru. A po trzecie, jeśli jesteśmy chorzy i mamy objawy ostrej infekcji, należy zostać w domu, odpocząć i oczywiście nie narażać innych.
2: To pierwsza taka akcja w naszym regionie. Chodzi o ratowanie życia kobiety z zatorem i jej dziecka. O szczegółach mówi ekipa lekarzy z województwa podlaskiego, którzy brali udział w akcji, a między innymi byli to dr Sławomir Czaban, profesor Tomasz Hirne, profesor Marzena Wojewódzka z Żelaźniakowicz oraz profesor Karol Kamiński.
3: Uczestniczyłam w nim. Z nami z przekazów moich kolegów. No, pracuję już kilka ładnych lat w szpitalu i rzeczywiście tak trudna sytuacja jest wyjątkowo rzadką.
4: Natomiast nie macie za bardzo gdzie ćwiczyć w takich sytuacjach, które się zdarzają tak rzadko. To była taka praca na żywym organizmie.
3: Ćwiczymy resuscytację krążeniowo-oddechową, bo niestety tych zdarzeń mamy więcej. Natomiast tu ta resuscytacja była dodatkowo obciążona wszelakimi innymi czynnikami, o których mówiłam, która wymagała modyfikacji postępowania i dzięki wiedzy zespołów medycznych, dzięki szybkości działania, te wszystkie kroki, które powinniśmy byli wykonać, tak aby osiągnąć jakiś optymalny efekt, zostały podjęte. My możemy oczywiście dyskutować, czy można było lepiej, czy można było jeszcze szybciej. Natomiast myślę, że dowodem szybkości działania i profesjonalizmu działania jest stan pacjentki, która w przypadku zatrzymań krążenia, takich nagłych zatrzymań z powodu dodatkowo zatorowości płucnej, która powoduje ogromne niedotlenienie organizmu, kluczowy i krytyczny jest czas podjęcia resuscytacji, czas podjęcia wentylacji i innych działań, które poprawią tą wentylację, wysokiej jakości uciskanie klatki piersiowej. To są wszystkie te elementy, które wpływają nie tylko na przeżywalność pacjentów, ale też na efekt neurologiczny. I tu, czego się obawialiśmy najbardziej, to no, po pierwsze tego, że nie uda nam się uratować pacjentki, ale też baliśmy się tego, że nawet po przywróceniu krążenia może być niezadowalający efekt neurologiczny, czyli pacjentka może mieć pewne objawy ubytkowe, może mieć ograniczoną świadomość, aż do właściwie pozostawania w takim stanie, nazywamy to wegetatywnym, więc to wszystko są czynniki ryzyka zatrzymania krążenia, szczególnie długotrwałego zatrzymania krążenia, długotrwałych czynności resuscytacyjnych, które w tym przypadku miały miejsce. I tym bardziej jest to dowód na pełnego profesjonalizmu całego zespołu medycznego, który był zaangażowany. Ten efekt, który osiągnęliśmy i to, że pani żyje i może dalej się cieszyć swoją rodziną.
5: A taki moment ulgi, kiedy powiedzieliście sobie, że nie wszystko
3: Długo. Tak, to był bardzo odległy czas. Tak jak powiedziałam, to był pewien proces. Czasem jest tak, że resuscytacja jest 10-15-minutowa. Widzimy, stan pacjenta się stabilizuje, możemy odetchnąć. Natomiast tu sam proces resuscytacji w trakcie cięcia, potem kolejne zatrzymania, potem wszczepienie ECMO, potem kolejna reoperacja, potem kolejny zabieg już usunięcia skrzepin, czyli właściwie ten zabieg, który był no już taką kropką nad i przy leczeniu pani, więc myślę, że my jako zespół SOR-u poczuliśmy oddech, nie wiem jak państwo, ale odetchnęliśmy, gdy się dowiedzieliśmy, że pacjentka z OIT-u trafi na kardiologię, bo to jest taki etap, gdzie możemy powiedzieć, że pewien etap został zakończony, czyli tej stabilizacji ciężkiego stanu pacjentki i przechodzimy do kolejnego etapu leczenia, o którym mówił pan profesor, czyli pogłębienia diagnostyki, ustawienia leczenia już przewlekłego, co jest również niezmiernie ważne. Również liczyliśmy się z tym, że może znów coś pójść nie tak, że coś może znów wystąpić, stan może się powikłać i to też się zdarza, więc taki moment, myślę, to był ten moment, w którym pacjentka trafiła już na kardiologię, natomiast proces nie został zakończony, tak? Teraz pacjentka wymaga naszej staranności, uwagi, troski, żebyśmy to wszystko utrzymali, co udało się osiągnąć jak najdłużej.
6: Cieszę się, że się związała pani tylko z nami po prostu na długi czas, po prostu. Pan profesor Hille tutaj wiem, że chciałby coś jeszcze uzupełnić.
7: Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że dla mnie niezwykłość tego przypadku polega na tym, że w całej swojej praktyce wieloletnie, gdzie dawniej wykonywaliśmy wiele embolektomii płucnych, żadna z tych embolektomii, która odbywała się już w warunkach zatrzymania krążenia, nie powiodła się. To jest pierwszy przypadek. Wynika z tego, że nie ma uszkodzenia neurologicznego. Po prostu chorzy, którzy się zatrzymują w stanie skrajnego niedotlenienia już, praktycznie te resuscytacje były zawsze nieskuteczne, nawet jak mieliśmy tych chorych na stole operacyjnym. Natomiast tutaj myślę, że tym elementem, takim dodatkiem, oprócz doskonałej tej resuscytacji przed, było to szybkie założenie ECMO. Później te dalsze etapy to już były po prostu już kolejne. Można było tutaj to robić w mniej lub bardziej planowy sposób. Natomiast ten pierwszy moment zadecydował.
5: Jak długo trwała ta resuscytacja przed?
7: Czy ktoś
6: prowadzi tą resuscytację?
5: W pewnym momencie. Mniej więcej, chociaż to byłoby to...
3: Na oddziale ratunkowym około 1,5 godziny. To jest bardzo długa resuscytacja. No i jeszcze zatrzymanie już około 10-minutowe na intensywnej terapii w trakcie tego ponownego zabiegu operacyjnego. Także to też jest ogromny sukces i coś, co świadczy o wysokiej jakości prowadzonych działań, ponieważ niestety zatrzymania krążenia bardzo często wiążą się z takim niedokrwiennym uszkodzeniem mózgu i tego zawsze się obawiamy. Natomiast tu stało się tak, jak byśmy chcieli i tak jak trudno mówić o cudzie, bo to był wysiłek bardzo wielu osób, ale nastała się rzecz, która dla nas jest spektakularna.
8: Widzicie taką kumulację, natomiast te wszystkie elementy to są rzeczy, które my robimy. i robimy od jakiegoś czasu. Koledzy kardiochirurdzy, chyba pięć, już chyba piąta chyba, embolektomia przeskórna, o ile sobie dobrze liczę, mogę się mylić. ECMO jest przez kolegów też zakładane regularnie i ratujemy pacjentów regularnie, zakładając to sztuczne płuco, serce, można by powiedzieć w pewien sposób, omijając płuca, omijając część serca. Koledzy na SOR-y reanimują pewnie codziennie, więc to też mają olbrzymie doświadczenie. Chodzi o to, że te wszystkie elementy pani złożyły się niestety pechowo w jednym czasie, ale dzięki temu, że mamy doświadczenie w tych wszystkich elementach, że mamy podstawy do współpracy, że wiemy z kim rozmawiać, kogo pytać i jak to wdrożyć w życie, to sprawiło, że pani tu jest do dzisiaj znana.
6: Ja mówię, panie profesorze, chyba nawet żaden amerykański scenarzysta by takiego przypadku, to ciężko byłoby zebrać wszystkie te fakty. Życie po prostu jest...
9: Jest to szczególny przypadek, ponieważ mieliśmy do czynienia z niezwykłym problemem klinicznym, wynikającym z ciąży, wynikającym z zatorowości płucnej i przede wszystkim wynikającym ze wstrząsu krwotocznego, ponieważ pani była praktycznie od początku w głębokim wstrząsie krwotocznym i wstrząsie obturacyjnym, czyli takim, który wynikał z masywnej utraty krwi i z zablokowania drogi przepływu dla krwi w naczyniach płucnych. Pani dostała kilkukrotną transfuzję wymienną, także mój zespół Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii skoncentrowany był oprócz tego, żeby podtrzymać życiowo ważne narządy i układy i ich funkcje, przede wszystkim również na stabilizacji układu hemostazy i układu opanować wszelkie zaburzenia krzepnięcia i uzupełnić niedobory krwi krążącej. Przepraszam, ale w pani nie krąży w tej chwili ani kropla własnej krwi, bo dostała jej pani tyle, że można by obdzielić nią kilka osób. Co ja chciałam powiedzieć, proszę państwa? Generalnie rzecz ujmując, aspekt jest tu wielokierunkowy, bo mamy, że tak powiem, sukces kliniczny, który jest najwyżej cenionym sukcesem, czyli przywrócenie do życia, tak? Udało nam się razem z kolegami wydrzeć pazurami ze szponów śmierci życie pani Justyny. Ale co chciałbym jeszcze powiedzieć? Generalnie ja pracuję w intensywnej terapii 38 lat, 42 związany jestem z anestezjologią i intensywną terapią jeszcze jako student. Przez ten czas tak skomplikowanego przypadku klinicznego w swoim życiu zawodowym nie widziałem. Co chcę jeszcze powiedzieć? Przeżyłem przez te 42 lata niesamowity rozwój anestezjologii intensywnej terapii, który zapewnia bezpieczeństwo chorym i który zapewnia maksymalnie możliwe do uzyskania poprawę stanu życia w sytuacji tych stanów zagrażających bezpośrednio życiu. I proszę zobaczyć, proszę państwa, na mój zespół, na zespół szpitalnego oddziału ratunkowego, z którym kiedyś też współpracowałem, jacy to młodzi ludzie. I powiem państwu tak, ja już jestem u schyłku swojego życia zawodowego i szczerze powiem, że jestem dumny, że mam takich następców i jest to również sukces tego szpitala, że tacy ludzie tu pracują, szkolą się i są w stanie w takich krytycznych sytuacjach postępować. Niezwykle serdecznie dziękuję wszystkim lekarzom, profesorowi Tomaszowi Pirle, kolegom z ginekologii, którzy niewątpliwie się przy przyczynili do tego sukcesu, ale co chciałem Państwu jeszcze takiego powiedzieć, może będzie to bardzo niepopularne medialnie, tak? Ale od dziesiątek lat jesteśmy postrzegani jako usługodawcy, a pacjenci jako usługobiorcy. A przypadek pani Justyny świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy w krytycznej sytuacji potrafimy tak wspólnie zjednoczyć siły, żeby zadziałać na to, co jest najwyższym darem, i to nas żeśmy przysięgali w przysiędze Hipokratesa, że dobro chorego będziemy mieć tylko na względzie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję bardzo serdecznie za ten sukces. I również tym, nie wiem, może pani dyrektor wspomniała, a mi gdzieś umknęło, również tym niewidocznym pracownikom zakładów diagnostyki, którzy nam pomogli rozpracować zaburzenia te wielokierunkowe, ogólnoustrojowe, które u pani występowały. Pracownikom służby krwi, że nadążała z ilością krzyżowań tych, przepraszam, żargonowo powiem, hektolitrów krwi i preparatów krwiopochodnych, które pani dostała. No i też w sumie chcę podziękować, przepraszam, że na końcu, pani dyrektor, za to, że tak dba o ten szpital, że posiadamy wszystkie najbardziej nowoczesne leki i środki, które służą ratowaniu życia. Także ja osobiście wszystkim Państwu bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Przepraszam, będę trochę egoistyczny. Dzięki, mój najdroższy zespole, za Waszą postawę i działanie, i za ten sukces. Dziękuję bardzo.
10: Pacjentce zastosować typowego leczenia, które stosujemy w zatorowości płucnej, w masywnej zatorowości płucnej u pacjentów niestabilnych, czyli tak zwanego leczenia trombolitycznego, właśnie z uwagi na planowane już wówczas to cięcie cesarskie. Część naszego zespołu, dwie osoby z zespołu, które są tu z nami, były cały czas przy pacjentce. Pacjentka była cały czas resuscytowana, była zaintubowana, podłączona do respiratora. Pozostałe dwie osoby z zespołu medycznego, których dziś nie ma, zajęły się tą stroną organizacyjną, bo przecież trzeba poinformować odpowiednich specjalistów, którzy pomogą nam w tych działaniach. Także wykonywały telefony do położników, do neonatologów, którzy przybyli właściwie błyskawicznie. Proszę Państwa, to było coś, co pokazało rzeczywiście, że w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach takich, do jakich służy oddział ratunkowy, to rzeczywiście ten zespół naszego szpitala potrafił zareagować we właściwy sposób. Także zespół położników i neonatologów z inkubatorem pojawił się bardzo szybko i właściwie już w siódmej minucie od zatrzymania krążenia rozpoczął się proces czy zabieg wydobycia płodu. Płód został wydobyty już w dziewiątej minucie, czyli wszystko odbyło się bardzo szybko i no, był w zatrzymaniu krążenia, w związku z tym był resuscytowany na oddzielnej sali przez zespół neonatologiczny. W tym czasie cały czas była resuscytowana matka i zamykano powłoki brzuszne. Tych zatrzymań krążenia było wiele, czynność serca powracała, po czym znowu nawracało zatrzymanie krążenia. W związku z tym już po zamknięciu powłok brzusznych podjęliśmy decyzję o powiadomieniu kardiochirurgów. Znaczy oni już wcześniej byli powiadomieni, czekali na sygnał po to, aby podłączyć pacjentkę do krążenia pozaustrojowego, tak aby podtrzymać czynności życiowe, i została przekazana na oddział intensywnej terapii. Tam ta walka heroiczna trwała nadal. Jakby nie był koniec naszych działań. Na intensywnej terapii była reoperowana pacjentka na łóżku intensywnym. gdzie znowu było zatrzymanie krążenia. Reoperacja odbyła się z powodu krwawienia i przywrócono czynność serca. Pacjentka pozostawała na krążeniu pozaustrojowym. Po stabilizacji, no względnej stabilizacji stanu, gdy było już możliwe wykonanie badań obrazowych, okazało się, że rzeczywiście ta diagnoza zatorowości płucnej się potwierdziła. Mało tego, to był masywny zator płucny, określamy to typu jeździec. To jest taka skrzyplina, która tak jak jest na rysunku, to jest skrzyplina, która pojawia się, czy występuje w dużym naczyniu, które dzieli się na dwie w pniu płucnym, które dzieli się na dwie tętnice płucne. Właściwie to jest główne naczynie zaopatrujące płuca w krew. W związku z tym skrzeplina w tym miejscu powoduje niewydolność serca, ostrą wstrząs, no i zatrzymanie krążenia, czyli wszystko to, co obserwowaliśmy u naszej pacjentki. I kardiochirurdzy zdecydowali o usunięciu mechanicznym tych skrzeplin, jako że, tak jak powiedziałam, no nie było możliwe leczenie zwykle, które wdrażamy u pacjentów z zatorowością płucną, czyli leczenie trombolityczne. Po skutecznym usunięciu skrzeplin, o czym myślę, że tu panowie opowiedzą jeszcze, było to techniką mało inwazyjną, wykonane bez rozcinania klatki piersiowej. No, stan pacjentki był stabilizowany i po stabilizacji na intensywnej terapii pacjentka już ekstubowana, przytomna, bez cech uszkodzenia środkowego układu nerwowego, została przekazana do kliniki kardiologii, gdzie jeszcze był kontynuowany proces leczenia i szczęśliwie wypisana do domu. Resuscytowany noworodek został zresuscytowany i przekazany na oddział intensywnej terapii noworodka, gdzie pozostaje do tej pory. Muszę Państwu powiedzieć, że rozmawialiśmy potem o tym zdarzeniu w formie takiego debriefingu. Zespół nasz bardzo przeżył to zdarzenie. Tak jak powiedziałam, jesteśmy przyzwyczajeni do pacjentów w stanie zagrożenia życia, do pacjentów w ciężkim stanie. Natomiast ta walka była bardzo heroiczna. Dzielna pacjentka, która miała ogromną wolę życia. No i zespół, który się nie poddawał, który nie zrezygnował z czynności, gdzie właściwie wykorzystaliśmy wszystkie techniki, wszystkie nowoczesne metody leczenia, które są dostępne w naszym szpitalu. No i dzięki temu osiągnęliśmy wspólnie ten, myślę, że możemy powiedzieć o sukcesie, ponieważ no, nasza pacjentka przeżyła, żyje człowiek, kobieta, matka, żona, więc no, to jest nasz ogromny sukces i myślę, że daje nam to ogromne poczucie szczęścia i ogromnej satysfakcji.
11: Dzień dobry, ja niestety nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo nie za bardzo pamiętam to, co się działo tego dnia. Tak naprawdę poczułam ogromną duszność, to była taka nagła duszność, wcześniej cały dzień się czułam dobrze, funkcjonowałam normalnie, nie miałam też jakichś żadnych objawów, które wcześniej by wskazywały, że coś jest nie tak, że mogłabym jakoś to zaalarmować. No i mąż po prostu wezwał pogotowie ratunkowe, ale moment przyjazdu karetki i to, co się działo później, niestety no moja pamięć już tego nie pamięta po prostu, więc...
4: To była duszność, czy pani zemdlała? Czy...
11: Nie, ja po prostu nie mogłam złapać tchu. To były nagłe napady duszności, które jakby w bardzo krótkim czasie bardzo dynamicznie nabrały na jakby... Były bardzo szybko nabierały jakby tempa, nie wiem jak to powiedzieć.
4: A do tej pory wszystko z prowadzeniem ciąży?
11: Do tej pory ciąża była prowadzona w porządku, wszystko było ok, nie miałam żadnych innych dolegliwości, nie miałam też chorób takich rodzinnych, które wskazywałyby na to, że jestem zagrożona jakby tym zakresem, no, zatorem płucnym po prostu.
4: Jak się pani czuje teraz?
11: Teraz czuję się już bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, co się działo, także nie mam na co narzekać. Jestem bardzo wdzięczna, powiem szczerze, tak naprawdę to nie ja powinnam tu stać, tylko osoby, które stoją za mną, bo ja po prostu tym Państwu zawdzięczam życie. To jest życie, to jest dar, którego nie sposób jest, nie jestem w stanie, szczerze mówiąc, teraz dobrze tego obrać słowa, ale naprawdę dziękuję Państwu. walka tak naprawdę każdej osoby, która stoi za mną, których dzisiaj tutaj nie ma. Ja wiem, że było mnóstwo osób. Nie wiem, jak się dziękuję za życie. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, ale dla mnie to jest... Ja po prostu mam już drugie urodziny. Ocknęłam się parę dni później w szpitalu. Myślę, że to była długa walka i myślę, że lepiej opowiedzą o tym specjaliści.
12: No to... A to pani zobaczyła, co pani pomyślała?
11: No powiem szczerze, że myśli bywają różne, ponieważ i leki, i to wszystko wpływa na funkcjonowanie, więc mój proces dochodzenia do zdrowia był takim bardzo żmudnym etapem. Myślę też, że wyzwaniem było na pewno dla państwa tutaj stojących za mną, ale zbyt wiele mówię, jeszcze moja pamięć się nie układa do końca w całość, już powoli zaczyna się układać, ale jeszcze potrzebuję czasu, żeby dojść do siebie, może tak. To było popołudnie. Mhm. To było popołudnie, byliśmy aktywni, nawet chcieliśmy działać, już działaliśmy w domu, że tak powiem, więc to nie był czas, w którym leżałabym, czy słabszy dzień w ciąży, czy coś takiego. Nie, nie, nie. Normalnie czułam się aktywnie. Te objawy przyszły nagle i bardzo intensywnie nabrały na w krótkim odstępie czasu.
12: Po prostu. To znaczy działaliśmy w domu, co robiliście? Sprzątaliście, przychowaliście ubranka dla dzieci?
11: Na przykład skręcaliśmy łóżeczko i tak dalej. W domu była też nasza córeczka, więc jakby... No takie normalne, aktywne, domowe życie, nic tego nie zapowiadało.
8: Zatrowość płucna należy do najczęstszych przyczyn nagłego zgonu w Polsce. Jest to choroba, która może przebiegać pod bardzo różnymi postaciami, bardzo różnym nasileniem, ale zawsze jest zagrożeniem. W takiej sytuacji, jak mieliśmy do czynienia, rzeczywiście zdarza się bardzo rzadko, aczkolwiek właśnie ostatni okres ciąży oraz okres połogu, czyli te pierwsze tygodnie po rozwiązaniu, po zakończeniu ciąży, są okresem wysokiego ryzyka. To znaczy, jeżeli u młodej kobiety zdarza się zatrość płucna, często jest ona związana właśnie z ciążą lub porodem. Problem polega na tym, że w wyniku czy to zaburzeń krążenia, czy to wrodzonych lub nabytych trombofilii, czy zwiększonej tendencji do tworzenia zakrzepów w łożysku żylnym, w żyłach, kończyn dolnych lub miednicy mniejszej, powstaje zakrzep, który to tutaj symbolicznie przedstawiony. Następnie on jest transportowany wraz z prądem krwi do prawej komory i tętnicy płucnej. W momencie, kiedy mieści się w tętnicy płucnej, zamyka tą tętnicę płucną, nie daje krwi przejść do płuc i powoduje duszność, bóle w klatce piersiowej, zasłabnięcia, te objawy, o których państwo przed chwilą słyszeliście. Całe szczęście rzadko aż tak dramatycznie przebiega jak w tym wypadku. Zazwyczaj jest to po prostu mniejsza lub większa duszność, pojawia się często kaszel, bóle w klatce piersiowej, czasami bóle brzucha. Często wcześniej towarzyszą temu obrzęki kończyn dolnych. Tak jak wspomniałem, ciąża i poród są czynnikami sprzyjającymi, natomiast my zawsze szukamy dodatkowych przyczyn, bo te dodatkowe przyczyny, czy to będą wrodzone, takie jak mutacje niektórych genów, czy nabyte, takie jak na przykład zespół antyfosfolipidowy, mogą być sprzyjać powstawaniu tych zakrzepów i zatorów. I to wpływa na nasze późniejsze leczenie. Dlatego bardzo ważną sprawą jest to, że nie kończymy leczenia pani Justyny w tej chwili, tylko pani Justyna jest pod opieką specjalistycznej poradni lekarza, który zajmuje się właśnie leczeniem zatorowości płucnej, przeciwdziałaniem jej niekorzystnym konsekwencjom, bo takie niekorzystne konsekwencje też mogą się zdarzyć w przyszłości, oraz nawrotną. Czyli tak naprawdę cieszymy się, że udało nam się przejść przez bardzo trudny okres. Okres, który był bardzo skomplikowany z uwagi na brak możliwości zastosowania klasycznego leczenia. Podjęcie decyzji, jakie leczenie w danej chwili było optymalne, wymagało konsultacji, współpracy szeregu lekarzy o olbrzymim doświadczeniu w zakresie leczenia zatorowości płucnej. Co najpierw, taki lek czy inny, kiedy wchodzimy z krążeniem, kiedy wchodzimy z leczeniem interwencyjnym. To całe szczęście udało się dzięki temu, że stworzyliśmy w szpitalu klinicznym zespół szybkiego reagowania w zatorowości płucnej, który gromadzi szereg lekarzy, którzy zajmują się leczeniem tego typu chorych. A teraz przed panią Justyną jeszcze czas na leczenie przewlekłe. Jak długo? Tak naprawdę dowiemy się w czasie, jak będziemy w stanie wykluczyć kolejne przyczyny, czy kolejne rzeczy sprzyjające zatorowości płuc. Koledzy chirurdzy, wyssali te zatory, widzieli je na własne oczy. Za chwilę powiedzą o tym, więc wiem, że zatok. A dlaczego się stworzyło? Tego do końca nie wiem. Pani nie odczuwała, nie podaje żadnych obrzęków kończyn dolnych, więc wydaje się mniej prawdopodobne, że zator stworzył się w kończynach dolnych. Bardziej prawdopodobne w mienicy mniejszej żyle głównej dolnej. Tam się mogą te zatory również tworzyć, a czy część rzeczy mamy wykluczonych, ale część rzeczy jesteśmy w trakcie diagnostyki genetycznej, część rzeczy dopiero możemy rozpocząć diagnostykę po jakimś czasie, po zatorze. W związku z tym to jeszcze wymaga cały czas zarówno intensywnego leczenia, jak i intensywnej diagnostyki, żeby zapobiegać kolejnym nawrotom, bo niestety ta choroba jest, ma charakter nawrotowy. Przede wszystkim pani musi dostać leczenie przewlekłe. I wtedy decydujemy, jak długo to leczenie ma trwać, jakiej intensywności ma to leczenie trwać. To w tej chwili za wcześnie, żeby mówić, jak długo to będzie trwało. Obraz kliniczny jest bardzo zróżnicowany. Może być to kaszel, może być to krwioplucie, może być to ból w klatce piersiowej, a może być tak dramatyczna sytuacja, kiedy jest nagła duszność. W momencie, kiedy jest nagła duszność z osłabnięciem, omdleniem, to trzeba docierać do najbliższego SOR-u w ciągu naprawdę minut.
7: Myśmy się włączyli w to leczenie na dwóch etapach. Pierwszy etap był taki absolutnie nieplanowy, ratunkowy, kiedy w przebiegu zatorowości zazwyczaj jest duszność, podłącza się respirator, który powinien poprzez wysokie stężenie tlenu zapewnić to oddychanie, ale warunkiem jest przepływ przez te płuca. Jak nie ma przepływu przez płuca, to niestety respirator nie ma szans się wykazać. W związku z tym zastąpiliśmy płuca pacjentki sztucznym płucem, czyli naszą maszyną, płucą serca, którą zespół dyżurny po prostu w trybie natychmiastowym wszczepił przez naczynia udowe profesor Deja, doktor Lejko, byli wtedy w tym zespole. I to nam daje czas. To jest taki rodzaj leczenia, który może sam niczego nie leczy, ale sprawia, że organizm zaczyna otrzymywać tlen, że zaczyna wyrównywać wszystkie negatywne procesy metaboliczne, które dochodziły.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe PGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama.